kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o rozbitym gangu narkotykowym. Było też o kontrabandzie w paczkach.
2: 15-osobowy gang narkotykowy stanie przed sądem. Towar miał trafiać do nieletnich. Dzięki Cruelli, policyjnej akcji, śledczy prokuratury w Gorzowie przygotowali akt oskarżenia. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się handlem substancjami odurzającymi i psychotropowymi. Na czele stała para 27-letni Patryk P. i 25-letnia Martyna M., którym grozi do 15 lat więzienia. 13 osób odpowie za udział w grupie i przestępstwa narkotykowe. Grozi im do 8 lat więzienia. Część działała w warunkach recydywy. Handel dotyczył m.in. mefedronu, klefedronu, MDMA czy marihuany, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury okręgowej w Gorzowie.
3: Patryk P. to mężczyzna, któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Odpowie on również za uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami, a także zmuszanie groźbą do określonego zachowania się i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u jednej osoby. Martyna M. z kolei usłyszała zarzuty współkierowania grupą przestępczą, przygotowywania hurtowych ilości substancji do wprowadzenia do obrotu oraz prowadzenie detalicznego handlu, głównie mefedronem. W toku śledztwa udokumentowano kilkaset transakcji sprzedaży detalicznej, a podczas poszukiwań i przeszukiwań mieszkań, pojazdów i innych pomieszczeń należących i użytkowanych przez podejrzanych zostało zabezpieczone łącznie ponad 213 gram substancji psychotropowej, 369 gram nowej substancji psychotropowej i 63 tabletki substancji psychotropowej w postaci MDA. W toku akcji przejęto również inne substancje psychotropowe i odurzające, a z opinii biegłych z zakresu fizykochemii wynika, że wszystkie zabezpieczone substancje mogły posłużyć do jednorazowego odurzenia co najmniej 3327 osób. Ponadto u Patryka P. zabezpieczono broń palną, która zgodnie z opinią balistyczną nie wymagała pozwolenia, a u innego ze współsprawców atrapę broni. Pozostałych 13 oskarżonych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa narkotykowe z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Część z nich działała w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy. Większość podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów w całości albo w istotnej części. Za przestępstwo uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie taką grupą kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15 na terenie, generalnie na terenie województwa lubuskiego.
2: Oskarżeni na proces czekają na wolności, mają dozór policyjny.
4: Kontrabanda w paczkach w Gorzowie. Celnicy ujawnili substancje psychotropowe oraz podrobioną odzież. Nadawcą grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Szczegóły zna Konrad Baranowski.
2: W trakcie jednej z wrześniowych kontroli paczkomatów mundurowi trafili na 54 przesyłki z brązowymi buteleczkami z naklejoną etykietą olej konopny CBD. Fiolek było 174, a w nich 2,25 litra oleju konopnego bez ulotki, etykiety ze składem i terminem przydatności. Po badaniach okazało się, że zawierała CBD, THC oraz inne kanabinoidy zakwalifikowane jako substancje psychotropowe.
4: Z kolei w sortowni paczek mundurowi znaleźli bluzy, swetry i bieliznę z logotypami znanych światowych marek. Były to podróbki, 240 sztuk o szacunkowej wartości ponad 260 tysięcy złotych. Od początku roku gorzowscy celnicy przechwycili około 41 kg różnego rodzaju narkotyków. Dodatkowo 70 razy znajdowali produkty lecznicze i steroidowe, łącznie aż 78 kg. Nie ma zmiany planów remontu linii kolejowej do Międzychodu, zapewnia gorzowski magistrat. Urzędnicy powołują się na informacje przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości dotyczące dalszego kształtu inwestycji. PKP zapewnia, że nic nie uległo zmianie. Dokumentacja nadal przygotowywana jest dla linii umożliwiającej przejazd pociągów z prędkością do 160 km na godzinę. Projekt uwzględnia także elektryfikację całego odcinka, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu.
5: Najważniejsza informacja jest taka, że koncepcja połączenia kolejowego Gorzowa z Poznaniem przez Międzychód nie uległa zmianie. przygotowana dokumentacja nadal zakłada możliwość jazdy pociągu z prędkością do 160 km na godzinę oraz docelową elektryfikację całej trasy. W ramach programu Kolej Plus linia ma zostać przygotowana pod budowę sieci trakcyjnej, natomiast wykonanie elektryfikacji będzie uzależnione od dostępnego finansowania. Istotne jest również to, że PKP PLK nie widzi obecnie zagrożenia dla realizacji inwestycji w ramach czasowego programu, czyli do 2032 roku. Dla Gorzowa najważniejsze jest to, że projektowane jest rozwiązanie perspektywiczne, które może stworzyć naprawdę atrakcyjne połączenie kolejowe Gorzowa z innymi miastami.
4: Inwestycja w ramach programu Kolej Plus ma być gotowa do 2032 roku.
2: Zbliża się sezon grzewczy, ciepłe kaloryfery mają już mieszkańcy budynków podlegających ZGM-owi. Na środę do elektrociepłowni w Gorzowie wpłynęło około 15 wniosków o uruchomienie centralnego ogrzewania. Szczegóły Sebastian Górny.
1: Te wnioski to poza budynkami mieszkalnymi także obiekty użyteczności publicznej. Chodzi o szkoły, przedszkola czy żłobki. Do tej pory do włączenia ogrzewania została zgłoszona około 1/3 obiektów korzystających z ciepła sieciowego. Pierwszym z większych zarządców nieruchomości, który zgłosił zapotrzebowanie na ciepło, był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w którego zasobach znajdują się m.in. kamienice, które przy chłodniejszych nockach wychładzają się szybciej.
2: Na sezon szykują się także SM Dolinki i ZM Lokum. Tam wiszą już komunikaty o konieczności rozkręcenia koloryferów, żeby uniknąć ich zapowietrzenia.
4: Figurki gorzowskie, stanica turystyczna Gorzowskie Murawy albo miejska scena 360 stopni. To kilka zadań, nad którymi będą głosować gorzowianie w budżecie obywatelskim. Akcja tylko drogą elektroniczną. Osoby, które nie mają możliwości oddać głosów online, mogą udać się do biura w dziełu konsultacji społecznych przy ulicy Hawelańskiej. Będą także 4 punkty mobilne. We wtorek przy Matejki przy aptece, w środę przy Nowa Park oraz 6 października przy szkole przy Szarych Szeregów i 8 października na Starym Rynku. Mówi Alicja Jastrzębska z Gorzowskiego Magistratu.
6: Te zadania wszystkie w różnej formie są poddane pod głosowanie, więc trzeba się bardzo skupić na oddaniu głosu. Przypominam, że mieszkańcy mają 4 głosy do oddania, tak, w kategorii rejonowej, w kategorii ogólnomiejskiej zadanie twarde, ogólnomiejskie zadanie miękkie oraz w kategorii oświatowej, tak, czyli logując się do systemu możemy oddać 4 głosy. Generalnie głosowanie tylko i wyłącznie elektronicznie, niemniej jednak oczywiście w trakcie głosowania nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji, można przyjść tutaj na Hawelańską i jak najbardziej pomożemy zagłosować oraz są przewidziane 4 punkty mobilne do głosowania, gdzie nasze pracownice również będą pomagały oddawać głosy osobom, które no, nie potrafią tego zrobić internetowo bądź nie posiadają telefonu komórkowego, który jest niezbędny do oddania prawidłowego głosu.
7: Gdzie i kiedy?
6: 29 września przy ulicy Matejki, przy aptece na skrzyżowaniu z alejkami. 1 października będzie to Trawnik przy Nowa Parku od strony dominanty. 6 października będzie to lokalizacja przy ulicy Szarych Szeregów, mniej więcej naprzeciwko wejścia do szkoły. I 8 października będziemy na Starym Rynku. Wszystkie punkty są czynne od godziny 13 do 16.
7: Od kiedy do kiedy głosujemy, no i kiedy poznamy wynik?
6: Najważniejsze, głosujemy od 28 września do 11 października i oczywiście wyniki niezwłocznie po opracowaniu, tak, po sprawdzeniu prawidłowości głosowania będą dostępne.
4: Głosy można oddawać do 11 października. Potrzeb jest wiele wraz z rozpoczęciem jesieni. Gorzowskie Azorki przygotowują się do chłodniejszych i dżdżystych dni. Ważne są ciepłe budy, wartościowa karma, szczepionki czy witaminy. Mieszkańcy mogą pomóc. W schronisku jest około 80 psów. Na jesień i zimę potrzebują sporo energii, więc pełnowartościowa, mokra karma schodzi najszybciej. Istotne jest także ciepło, mówi Iza Konicka z gorzowskiego schroniska.
8: Intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy, dobrej jakości, jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej. Kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne. Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy. stres swój odreagowuje w ten sposób.
4: Koszty jednej budy to ponad 1000 zł. Azorki przy Fabrycznej 97 czekają w tygodniu od 10 do 16. W weekendy wizyty jeszcze zawieszone, ale mają one wrócić od października. Szlachetna Paczka wchodzi na obroty. Tworzona jest baza rodzin. To okazja do obdarowania osób w potrzebie. Widzisz kogoś takiego w swoim otoczeniu? Lubuszanie mogą zgłaszać rodzinę. Jak to zrobić? Wyjaśnia Joanna Dziedzic-Hryniewicz z Lubuskiej Szlachetnej Paczki.
9: Poprzez system Szlachetnej Paczki, ale również poprzez oddanie takiego zgłoszenia, takiego formularza zgłoszenia rodziny do wolontariusza, do koordynatora czy do lidera rejonu.
4: Zgłoszone osoby odwiedzą wolontariusze i zrobią opis potrzeb. Baza rodzin zostanie otwarta 14 listopada, a paczki trafią do potrzebujących w weekend cudów 12 i 13 grudnia. Przypomnijmy, poszukiwani są także wolontariusze. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia szlachetnapaczka.pl. Uwaga, naciągacze w natarciu. Chodzi o świadczenia wspierające. Zakład Ubezpieczeń Społecznych alarmuje mieszkańców. Pośrednicy pobierają za to opłatę, a pracownicy ZUS-u pomogą załatwić sprawę za darmo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula na próby naciągania tych, którzy chcą starać się o świadczenia wspierające. Mówi Agata Muchowska z Lubuskiego Oddziału ZUS-u.
10: Pośrednicy nie tylko odwiedzają osoby z niepełnosprawnościami w domach, ale zaczęli także wysyłać listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Oferty te są przedstawiane jako pakiety pomocy, jednak wiążą się z niepotrzebnymi kosztami.
4: Sprawy związane ze świadczeniem wspierającym można załatwić na miejscu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to także zrobić upoważniony członek rodziny lub opiekun. Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi, trzeci podatkom, czwarty zmianom na światowych rynkach, a ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
11: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji, zarządzania pracownikami.
0: Minął tydzień w Radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek pytaliśmy o to, czy hala gorzowskiego rynku hurtowego będzie odbudowana. Było też o nowych mieszkaniach Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2: O tym, czy hala GRH zostanie odbudowana, zadecyduje rachunek ekonomiczny. Do końca października ma być gotowy projekt o zbiórkę obiektu, który spłonął w maju. W tym roku gorzowski rynek hurtowy chce znaleźć firmę rozbiórkową. Prace wyburzeniowe mają być wykonane do wiosny. Co dalej? Na tę chwilę nie wiadomo. Odbudowa hali zależy od opłacalności tego przedsięwzięcia, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
12: Na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania i tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że GRH straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też potrzeba potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z portem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, że czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej. Okay. Jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren i to jest najważniejsze zadanie na teraz.
7: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
12: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba, że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
2: Na tę chwilę nie ma tematu ewentualnej sprzedaży działki, na której stała hala. Przypomnijmy, hala przy ulicy Targowej, w której działał park trampolin, doszczętnie spłonęła 24 maja.
13: Wszystkie prace zakończone przed terminem do końca miesiąca. Wszystkie mieszkania w nowym budynku zostaną zasiedlone, informuje GTBS. W bloku przy Przemysłowej zamieszka blisko 100 rodzin. Towarzystwo szykuje się do budowy kolejnych mieszkań. Przypomnijmy, to lokale dla osób, które zarabiają za dużo, by dostać mieszkanie socjalne, a za mało, by kupić je na własność. Trzy firmy chcą wyremontować blisko 400-metrowy fragment ulicy Słowiańskiej. Złożyły swoje oferty w zakończonym w poniedziałek przetargu, ale wszystkie zaproponowały cenę większą niż w budżecie na inwestycje ma magistrat, czyli nieco ponad 550 tysięcy złotych. Czy miasto dołoży brakujące około 13 tysięcy złotych? Do tematu będziemy wracać. Przypomnijmy, remont nawierzchni drogi ma się zacząć i zakończyć jeszcze w tym roku. Prace na Piaskach dobiegły końca, a w związku z tym od 1 października na nową trasę wyjeżdża autobus linii 128. Będzie też nowa linia, szczegóły znajdziecie na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji.
14: Uwaga, naciągacze w natarciu, chodzi o świadczenia wspierające. Zakład Ubezpieczeń Społecznych alarmuje mieszkańców. Pośrednicy pobierają za to opłatę, a pracownicy ZUS-u pomogą załatwić sprawę za darmo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula na próby naciągania tych, którzy chcą starać się o świadczenia wspierające. Mówi Agata Muchowska z lubuskiego oddziału ZUS-u.
10: Pośrednicy nie tylko odwiedzają osoby z niepełnosprawnościami w domach, ale zaczęli także wysyłać listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Oferty te są przedstawiane jako pakiety pomocy, jednak wiążą się z niepotrzebnymi kosztami.
14: Sprawy związane ze świadczeniem wspierającym można załatwić na miejscu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to także zrobić upoważniony członek rodziny lub opiekun.
13: Do przyszłego wtorku gorzowscy urzędnicy czekają na oferty od firm, które chcą wyremontować ulicę Podmiejską i ścieżkę rowerową na Wyszyńskiego. To jedno duże, połączone zadanie. Zainteresowani szczegóły znajdą na stronach miasta. Gorzowskie akademiki oblężone. Kto nie dostał w nich pokoju, musi głębiej sięgnąć do kieszeni. W akademikach ceny konkurencyjne. W domu studenta przy Piłsudskiego należącym do AJP za miesiące trzeba zapłacić od 550 do 850 zł. Jeszcze taniej jest w akademiku AWF przy Myśliborskiej. Od 440 zł do 750. Chętnych jest więcej niż łóżek.
15: Zainteresowanie miejscami w domu studenta jest duże. Nabór prowadzimy w trzech turach, aby umożliwić udział zarówno studentom, którzy kontynuują studia, jak i osobom nowym przyjętym. Pierwsza tura była skierowana do studentów starszych roczników. Przyznano wtedy 46 miejsc. Druga tura dotyczyła studentów nowo przyjętych i obecnie trwa trzecia tura uzupełniająca i wyniki tak właściwie już chyba zostały teraz ogłoszone. I dom studenta dysponuje ponad 130 miejscami. W tegorocznym naborze prowadzonym właśnie między innymi przez system USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studentów, przyjętych właśnie zostało około 130 osób. Jak wygląda sytuacja osób z pełnosprawnościami? Osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo właśnie w ubieganiu się o miejsce w domu studenta. Właśnie w tej trzeciej turze z dostępnych miejsc zostało tutaj właśnie przydzielonych 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryteria brane są pod uwagę, tak, przy przyjmowaniu do domu studenta? W pierwszej kolejności uwzględniamy sytuację studentów, w którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwia już lub znacznie utrudnia studiowanie, a także osób z niepełnosprawnościami. Istotne są również szczególne sytuacje życiowe tych studentów. Ile kosztuje miejsce w domu studenta? W roku akademickim 2026-2027 miesięczna opłata dla studentów naszego wydziału wynosi 440 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym, 470 zł w pokoju dwuosobowym oraz 750 zł w pokoju jednoosobowym. Jest duże zainteresowanie z uwagi teraz na te liczne roczniki, tak? No bo teraz mamy roczniki, które poszły jako 6- i 7-latki, nie? Czyli tak naprawdę już takie, no, jest jakby podwójne. Można powiedzieć podwójny nabór.
13: Mówiła Kinga Mruczyk, prodziekan do spraw studenckich AWF Gorzów. A ci, którzy nie dostali akademika, muszą szukać lokum w mieście. Na portalach z nieruchomościami znaleźć można oferty skierowane do żaków. Tutaj jednak ceny dużo droższe, od 900 do 2000 zł za miesiąc. Konsultacji na temat finansowania Stali Gorzów nie będzie, bo będą one dotyczyć całego gorzowskiego sportu. Najbliższe miesiące zostaną poświęcone na ich przygotowanie. Plan jest taki, żeby po nowym roku dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom na temat finansowania z miejskich pieniędzy sportu zawodowego.
12: Chcemy poznać zdanie mieszkańców jakby w szerszym aspekcie, dlatego że dzisiaj jakbyśmy poszli tak bardzo wąsko, tylko zapytali o jedną dyscyplinę sportu, to zdecydowanie za mało, ponieważ jesteśmy w przededniu dyskusji na temat nowej strategii sportu, to chcemy przeprowadzić taki proces. Teraz najbliższe miesiące, październik, listopad, grudzień, będą to miesiące przygotowania do takich konsultacji, ale chcemy na początku nowego roku spytać mieszkańców w ogóle o kluczowe dyscypliny, które powinny być dyscyplinami kluczowymi, w jaki sposób powinniśmy je finansować, więc taka dyskusja oczywiście będzie i to ten wniosek, który został złożony, jakby my formalnie musieliśmy na niego odpowiedzieć, natomiast to, co w nim zostało zawarte, ta główna idea, czyli zapytanie mieszkańców o to, czy chcą, aby Speedway był w Gorzowie finansowany przez miasto, będzie oczywiście w ramach tego szerszych konsultacji analizowany, więc oczywiście ten temat zostanie zrealizowany.
7: Mówiłem, że po nowym roku te konsultacje ruszą,
12: tak? Dlatego, że trzeba się do tego dobrze przygotować. To nie jest tak, że piszemy na kartce pytanie i idziemy do mieszkańców po odpowiedź, dlatego, że cały proces konsultacji społecznych, żeby on był wiarygodny, miarodajny, przede wszystkim, żeby był zgodnie ze wszelkimi prawidłami zrobiony, to wymaga pewnych przygotowań, analiz. Samo zadanie pytania już jest kluczowe, w jakim sposób zadamy. Nie powinno być pytaniem tendencyjnym, tylko pytaniem, które daje wiele możliwości odpowiedzi. Więc na pewno temat zostanie przez nas zgłębiony i będzie przy okazji szerszej dyskusji na temat gorzowskiego sportu dobrze omówiony.
7: Jak ta strategia ma wyglądać? Jaki jest pomysł w ogóle na to? No bo wiemy, że kilka dokumentów jakby przyjmowano, określono m.in. co może być dyscypliną kluczową, tak, w przeszłości. Tak. Rada przyjęła nawet takie stanowisko czy strategię, że 60% na sport dzieci i młodzieży, a tylko 40% na sport zawodowy.
12: No tak, dlatego teraz dyskusja na temat tego, czy to się sprawdziło, w jaki sposób dyscypliny kluczowe zostały wybrane, czy które powinny być dalej kluczowymi. Rzeczywistość się zmienia, już abstrahując już oczywiście od dokumentów, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili siatkówkę na najwyższym poziomie. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o strategii sportu, jej nie było. Więc trzeba przemodelować tą strategię, podejście i pracować dalej. Więc ja jestem naprawdę otwarty na to, żeby dyskusja również wokół stali przy tej okazji się przetoczyła.
13: Mówił Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, a wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione podczas tworzenia nowej strategii sportu. Dodajmy, że obecnie w Gorzowie jest 12 kluczowych dyscyplin sportowych, które dzięki temu mogą liczyć na wsparcie z miejskich pieniędzy.
4: Potrzeb jest wiele wraz z rozpoczęciem jesieni. Gorzowskie Azorki przygotowują się do chłodniejszych i dżdżystych dni. Ważne są ciepłe budy, wartościowa karma, szczepionki czy witaminy. Mieszkańcy mogą pomóc. W schronisku jest około 80 psów. Na jesień i zimę potrzebują sporo energii, więc pełnowartościowa, mokra karma schodzi najszybciej. Istotne jest także ciepło, mówi Iza Kunicka z gorzowskiego schroniska.
8: Intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy, dobrej jakości. Jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska. Jeśli są używane, w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej. Kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne. Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy. Stres swój odreagowuje w ten sposób.
4: Koszty jednej budy to ponad 1000 zł. Azorki przy Fabrycznej 97 czekają w tygodniu od 10 do 16. W weekendy wizyty jeszcze zawieszone, ale mają one wrócić od października.
13: Ponad 4 miliony do wydania. Gorzów szuka firmy, która zrealizuje ekoinwestycje na skwerach Przywoskowej, Hejmanowskiej, Matejki Towarowej i Piłsudskiego. Mają pojawić się pergole czy oświetlenie.
5: To przedsięwzięcie ma służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku, rekreacji i codziennego wytchnienia w przestrzeni miejskiej.
13: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Będzie także 7 nowych zielonych przystanków, m.in. na Kosynierów Gdyńskich, Fredry czy Dekerta. Szczegóły w BIP-ie.
4: Szlachetna paczka wchodzi na obroty. Tworzona jest baza rodzin. To okazja do obdarowania osób w potrzebie. Widzisz kogoś takiego w swoim otoczeniu? Lubuszanie mogą zgłaszać rodzinę. Jak to zrobić? Wyjaśnia Joanna Dziedzic-Hryniewicz z Lubuskiej Szlachetnej Paczki.
9: Poprzez system Szlachetnej Paczki, ale również poprzez oddanie takiego zgłoszenia, takiego formularza zgłoszenia rodziny do wolontariusza, do koordynatora czy do lidera rejonu.
4: Zgłoszone osoby odwiedzą wolontariusze i zrobią opis potrzeb. Baza rodzin zostanie otwarta 14 listopada, a paczki trafią do potrzebujących w Weekend Cudów 12 i 13 grudnia. Przypomnijmy, poszukiwani są także wolontariusze. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia szlachetnapaczka.pl.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W środę mówiliśmy o zarzutach dla 40-latka zatrzymanego przez kontrterrorystów. Było też o kontroli poselskiej w gorzowskim szpitalu.
2: 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa. Kontrterroryści znaleźli w jego domu narkotyki i broń. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40

0: środku ujawniono znaczne ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu. Oprócz tego do dalszych specjalistycznych badań trafi m.in. broń czarnoprochowa, wiatrówki i amunicja. Podejrzany 40-latek został przesłuchany i mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku. 40-latek był osobą poszukiwaną za inne przestępstwa.
1: Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do więzienia, gdzie poczeka na proces. Do tej pory usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.
2: Dostępu do dokumentów szpitala zażądali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak i Katarzyna Sójka, którzy rozpoczęli kontrolę poselską w gorzowskiej lecznicy. Do prezesa placówki trafiło pismo, w którym parlamentarzyści domagają się informacji na temat m.in. finansów, badań rezonansem, działań SOR-u czy wynagrodzeń. 24 lekarzy zarobiło ponad 1 000 000 złotych rocznie.
3: Dlaczego ta kontrola jest rozpoczynana? To wynika przede wszystkim, drodzy Państwo, z tych wszystkich informacji, pism, telefonów, które odbieramy w biurach poselskich ze skargami na funkcjonowanie szpitala wojewódzkiego w Gorzowie i chodzi tu przede wszystkim, drodzy Państwo, o pacjenta. To jest podstawowy wymiar naszej troski. Pacjent jest tym głównym miernikiem, według którego chcemy oceniać działalność szpitala i dlatego też dzisiaj podczas tej kontroli chcemy poruszyć 4 zasadnicze takie obszary, które nas interesują i też zwracamy się z oficjalnym pismem, które zostawimy zarządowi szpitala. To jest obszar związany z funkcjonowaniem, czyli taka ogólna sytuacja finansowa szpitala, wymagalne zobowiązania, ewentualnie kredyty, rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale jak powiedziałem, przede wszystkim interesuje nas sprawa pacjenta i tutaj w związku z tym te obszary związane z pacjentem, czyli funkcjonowanie gorzowskiego SOR-u. To jest bardzo istotny problem, drodzy Państwo, znany od lat. Jeszcze wtedy, kiedy byłem wojewodą lubuskim, ciągle otrzymywałem prośby, pytania, petycje. Panie wojewodo, zróbcie coś z gorzowskim SOR-em. Kilkunastogodzinne oczekiwania, niewłaściwe traktowanie, przyjmowanie pacjentów. I drodzy Państwo, chcemy o to pytać, ponieważ to się potwierdza też nie tylko w głosach mieszkańców, ale w kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która taką kontrolę w 2025 roku w szpitalu odbyła i między innymi w tych uwagach, które zostały sformułowane w protokołach pokontrolnych, jest między innymi takie są zarzuty, że lekarze pełniący dyżury na SOR-ze gorzowskim funkcjonowali przez 72 godziny ciągle, 32 godziny ciągle, 392 godziny w ciągu miesiąca pracy na SOR-ze. Drodzy Państwo, to jest oczywiście związane z bezpieczeństwem pacjenta i o to chcemy pytać, jak te procedury są tworzone, jak te dyżury są tworzone, jak wygląda procedura powoływania tych lekarzy, czy jest wystarczająca liczba lekarzy odpowiednio przygotowanych, aby takie dyżury na SOR-ze pełnić. I drodzy Państwo, oczywiście ważna też informacja i ważne pytania, najważniejsze z punktu widzenia pacjentów, to są sprawy związane z badaniami, które są prowadzone w tym szpitalu. Interesują nas też w szczególności pacjenci, którzy są podejrzani o choroby onkologiczne, bo mieliśmy przypadek publicznie opisany w tym szpitalu, że pacjent, który przyszedł tutaj z chorobą, podejrzeniem choroby onkologicznej, wyznaczono mu termin badania rezonansem na koniec czerwca. Natomiast tuż przed badaniem otrzymał informację, że to badanie zostanie wykonane w marcu następnego roku. Drodzy Państwo, to są sytuacje niedopuszczalne, dlatego chcemy pytać o terminy oczekiwania na badania rezonansowe, na badania tomografu komputerowego, na operacje endoprotezoplastyki, czy też na zaćmę. To są wszystko bardzo istotne rzeczy z punktu widzenia pacjenta i to jest, jak powiedziałem, podstawowy wymiar funkcjonowania szpitala. Szpital publiczny jest po to i po to funkcjonuje, aby zadbać o zdrowie pacjentów i wtedy, kiedy jest pilna potrzeba takiego badania czy kontaktu, to powinna być też natychmiastowa reakcja. I drodzy Państwo, obszar następny, to jest też trochę powiązane z tymi sytuacjami, które mieliśmy, drodzy Państwo, w Szpitalu Południowym w Warszawie, czyli zarobki lekarzy. My nie chcemy kwestionować oczywiście zarobków specjalistów, ludzi, którzy są doskonale przygotowani i powinni dobrze zarabiać, natomiast mamy informację też taką publiczną przecież tutaj w Gorzowie, że w Szpitalu Gorzowskim

0: W roku 2025 wydano ponad 156 milionów złotych dla 503 lekarzy. Z tego ponad 20 lekarzy to są lekarze, którzy zarobili ponad 1 milion złotych i jeden lekarz, który zarobił kwotę 2 milionów 300 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, chcemy pytać o te procedury, które doprowadzają do wynagrodzeń, ponieważ środki publiczne powinny być jasno rozliczane, jasno przedstawiane, w jaki sposób i dlaczego są w takich kwotach wydawane. Będziemy o to i w tym piśmie do pana prezesa zwracamy się o to. I oczywiście, drodzy Państwo, polityka zatrudnienia w tym szpitalu. Jak wszyscy wiemy, szpital gorzowski, ten właśnie szpital, obok którego stoimy, to jest taki szpital, który jest oceniany jako jeden z takich bardziej upolitycznionych szpitali. Drodzy Państwo, proszę zauważyć, że zarząd tego szpitala to są działacze Platformy Obywatelskiej, którzy kandydowali z list Platformy Obywatelskiej do samorządu. Rada Nadzorcza, drodzy Państwo, ważny organ, który jest takim bezpiecznikiem przecież, który powinien być bezpiecznikiem i kontrolować, patrzeć na ręce zarządowi. Niestety to jest następny organ polityczny, w którym zatrudniani są były marszałek Platformy Obywatelskiej, radni Platformy Obywatelskiej, radni koalicyjni, radni SLD. Drodzy Państwo, to nie gwarantuje właściwego działania tego organu, który jest bardzo ważnym organem. Dlatego będziemy też o to pytali. No i oczywiście ta polityka kadrowa, która tutaj w tym szpitalu sprawia, że dla działaczy Platformy Obywatelskiej zawsze znajdzie się miejsce, niezależnie od tego, czy są pieniądze, czy nie. A mamy w tym szpitalu, pamiętajcie Państwo, sytuację, gdzie jest konflikt między personelem, niższym personelem medycznym, czy personelem niemedycznym, o zarobki właśnie, o różnice w tych zarobkach i podobno nie ma pieniędzy. Ale są pieniądze, drodzy Państwo, w kwocie, jak słyszymy, prawie 20 czy 20 tysięcy złotych na zatrudnienie byłego marszałka województwa lubuskiego, pana Jabłońskiego Marcina, który skompromitował się tym rajdem na drodze S3, który usłyszał wyrok łącznie z zakazem prowadzenia pojazdu na rok czasu. Otrzymał tutaj funkcję, bardzo dobrze płatną funkcję kierownika projektu. Chcemy pytać pana prezesa, czy ta funkcja wcześniej funkcjonowała w szpitalu, czy ta funkcja została stworzona tutaj właśnie dlatego, żeby zatrudnić pana marszałka. Jeśli stworzona, to jakie były wymagania, które na tej funkcji powinien wypełniać osoba, która ją spiastuje? Czy był ogłoszony konkurs, czy to było po prostu partyjne zatrudnienie kolegi, który potrzebował wsparcia, tak jak powiedziałem, politycznie obsadzony szpital swoich bardzo chętnie przygarnia, niezależnie od tego, jakie to są koszty.
1: Parlamentarzyści liczą, że dokumenty otrzymają w ciągu kilku tygodni według ustawy. Powinni je otrzymać bez zbędnej zwłoki. Do tematu będziemy wracać.
2: Kto wymyślił ciemny grafit? Zapytała nas słuchaczka o nowy kolor zmodernizowanego obiektu pogotowia przy Kazimierza Wielkiego w Gorzowie. Decyzję podjął sam dyrektor. Przy tak ciemnym kolorze przy upałach w środku może być gorąco. Andrzej Schmidt wyjaśnia, że wnętrze od elewacji oddziela gruba warstwa izolacyjna, która według gwarancji wykonawcy do tego nie dopuści. Za to mieszkańcy uważają, że grafit nie pasuje do reszty zabudowy. Tu decydował sam dyrektor i ewentualną krytykę bierze na siebie.
3: Co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać, chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak, to powinno wyglądać. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami, z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze, dlaczego miałoby być źle.
1: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz i to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę tak. powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchaczy też to bardzo interesuje.
3: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W czwartek informowaliśmy o inauguracji roku akademickiego. Gościem specjalnym w Gorzowie był prezydent Polski.
5: Roku pełnego wolności akademickiej życzył wszystkim polskim studentom prezydent RP Karol Nawrocki, który Gaudę Amus Igitur wysłuchał na Akademii imienia Jakuba Paradyża w Gorzowie. W czasie przemówienia prezydent nawiązał do zaproszenia dla Polski na szczyt G20 w Miami. Pochwalił także gorzowską uczelnię za rozwój kierunków związanych z bezpieczeństwem.
6: Te nowe kierunki, drodzy Państwo, pokazują bardzo dynamiczną responsywność Akademii, polskiego świata akademickiego na potrzeby społeczne, na dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież dlatego w całej Polsce powstaje tak wiele kierunków odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego, dlatego dzisiaj na tej auli są przedstawiciele Wojska Polskiego, a Akademia współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej, ze służbami mundurowymi, ze Strażą Graniczną, z Policją, ze Strażą Pożarną. To jest ta odpowiedzialność, którą bierze świat akademicki w budowaniu naszego wspólnego dobra. Podobnie z naukami o zdrowiu, a więc tym najmłodszym kierunkiem na Gorzowskiej Akademii, który także jest dowodem na dynamikę responsywności, na zapotrzebowanie społeczne, na zapotrzebowanie Rzeczypospolitej Polskiej, więc rozpoczynając rok akademicki chciałem podziękować za te decyzje, które budują odporność, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo naszych granic. Chciałem też kilka słów, drodzy Państwo, powiedzieć o tym, jak ważny jest świat akademicki, uniwersytecki dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Rzeczypospolitej. Jako pierwszy prezydent Polski w grudniu tego roku będę miał wielki zaszczyt reprezentować Polskę na szczycie grupy G20 po zaproszeniu od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Będę reprezentował, drodzy Państwo, ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju, który zawdzięczamy przecież ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu jest pewnym symbolem. Ale to mamy wszyscy, drodzy Państwo, świadomość, droga Pani Rektor, nie mogłoby się odbyć bez świata akademickiego, bez rozwoju Polski, rozwoju naszej ojczyzny w kierunku akademickim, w kierunku uniwersyteckim, bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych. To dlatego dzisiaj są przedstawiciele biznesu, bo ta uczelnia waszemu regionowi daje przecież kolejnych absolwentów, którzy wzmacniają lokalną gospodarkę, wzmacniają kluby sportowe, zdobywają medale olimpijskie. to wielka praca wykonywana każdego dnia i każdego roku akademickiego na budowanie społecznej odpowiedzialności konkretnego, tak ważnego regionu Polski. Gdy spojrzymy, drodzy Państwo, na szerokiej mapie transformacji Rzeczypospolitej Polskiej po roku 89, na to, jak rozwijały się polskie uniwersytety i akademie, to zobaczymy, że w roku 1990 zaledwie 390 tysięcy Polaków uczyło się na wyższych uczelniach, osiągając wyższe wykształcenie. Dziś to jest 1,3 miliona studentów na wszystkich uczelniach Rzeczpospolitej. Jesteśmy wprawdzie poza największym szczytem z roku 2006, kiedy ta liczba osiągała blisko 2 miliony, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten skok od 390 tysięcy do blisko 2 milionów, czy do 1,3 miliona dzisiejszego dnia, to zobaczymy, jak wielki wysiłek wykonały władze akademickie, ale także władze polityczne w Rzeczpospolitej Polskiej, dając możliwość takim rozwiązaniom, które sprawiają, że dzisiaj możemy się spotkać na Gorzowskiej wspaniałych studentów. Kilka słów czuję się zobowiązany, pani rektor, drodzy państwo, powiedzieć także o wyjątkowym patronie Akademii Gorzowskiej. Muszę powiedzieć, że bardzo ambitnie pani profesor, pani rektor i wszyscy państwo wybraliście swojego patrona, więc Jakuba z Paradyża, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku, kaznodziei, cystersa, ale także badacza Pisma Świętego. Czemu ambitnie? Bowiem Jakub z Paradyża był bardzo krytyczny w swoich ponad 150 dziełach do swoich kolegów, wykładowców, profesorów, ale także był bardzo krytyczny wobec studentów. Gdy zagłębimy się w pracę Jakuba z Paradyża, to biorąc pod uwagę dobro wspólne, to nie była krytyka nieuzasadniona, ale krytyka odnosząca się do tego, żeby było jeszcze lepiej. Ale z całą pewnością jest to patron bardzo wymagający, który mówił, że akademie i uniwersytety nie są wyłącznie od tego, choć przede wszystkim w zakresie dydaktycznym, od tego, aby budować rozwój intelektualny studentów, ale mówił, aby akademie i uniwersytety były też od tego, aby prowadzić rozwój duchowy, a w rozwoju duchowym niezbędna jest, jak pisał Jakub z Paradyża, z jednej strony umiar, a z drugiej strony dyscyplina. Życzę roku akademickiego pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się i w której wychowywałem się także ja na Uniwersytecie Gdańskim, ale proszę wszystkich państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była budowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą ukochaną Rzeczpospolitą Polską. Dobrego roku akademickiego.
1: Żacy, zaszczyceni, ale do nowego roku akademickiego podchodzą z dużym spokojem.
7: Szczerze to jeszcze żadnych oczekiwań nie mam zbytnich. Najpierw pójść na pierwsze zajęcia i uczyć się i dobrze bawić.
8: Na razie nie mam żadnych oczekiwań. Chcę poznać nowych ludzi i dobrze się bawić.
1: Dodajmy, że na Gorzowskim AJP kolejny rok akademicki rozpoczęło 2400 studentów.
2: 10 milionów złotych dla Akademii Jakuba z Paradyża i to jeszcze w tym roku. Taką deklarację złożył prezydent Gorzowa podczas inauguracji roku akademickiego. Zgodę muszą dać radni. Sprawa będzie debatowana na październikowej sesji. Jacek Wójcicki zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy, pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Celem jest przekształcenie AJP w uniwersytet. To, według rektor Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, powinno zająć 2-3 lata. Słyszał głosy? Psychiatrzy zbadają 48-latka, który ugodził nożem kilkanaście razy swoją partnerkę. Śledztwo prowadzi prokuratura w Gorzowie. Kobieta przeżyła. Przemysłowej Esz za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. 31 sierpnia w jednym z mieszkań na gorzowskim osiedlu Staszica 48-latek zaatakował swoją partnerkę. Zadał jej ciosy nożem o 16-centymetrowym ostrzu. Podejrzany nie przyznaje się do winy, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
9: Z dotychczas zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że 48-letni Przemysław Esz, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej partnerki, zadał jej co najmniej 14 ciosów nożem o długości ostrza 16 cm. Atak ten był skierowany w okolice klatki piersiowej oraz pleców kobiety. Zamierzonego celu w postaci pozbawienia życia pokrzywdzonej nie osiągnął wyłącznie ze względu na podjętą przez kobietę obronę oraz niezwłocznie udzielenie jej specjalistycznej pomocy medycznej. W wyniku tej napaści pokrzywdzona doznała 14 ran kłutociętych, które spowodowały naruszenie czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni. Prokurator przedstawił Przemysławowi Esz zarzut usiłowania zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach oświadczył, że nie działał z zamiarem pozbawienia życia pacjentki, a sam atak miał miejsce dlatego, że skłoniły go do tego słyszane głosy. Samoistną przesłanką zastosowania tego izolacyjnego środka zapobiegawczego jest groźba wymierzenia podejrzanemu surowej kary. Czyn zarzucony Przemysławowi Esz stanowi bowiem zbrodnię. Biorąc pod uwagę charakter tego przestępstwa, niezwykle wysoki stopień jego społecznej szkodliwości, prognoza orzeczenia tej surowej kary ma charakter w pełni realny i uzasadniony. W toku dotychczasowych czynności ustalono, że Przemysław Esz był w przeszłości leczony psychiatrycznie. Dlatego też w ramach prowadzonego śledztwa podejrzany zostanie poddany kompleksowym badaniom przez biegłych lekarzy psychiatrów w celu ustalenia jego poczytalności w chwili popełnienia czynu. Śledztwo pozostaje w toku.
2: 48-latek przebywa w areszcie, grozi mu kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Jesienią kolejne 10 milionów złotych na schody donikąd ma się znaleźć. Taką deklarację marszałka województwa lubuskiego usłyszał prezydent Gorzowa. Przebudowa schodów ma kosztować 25 milionów złotych. Na tą chwilę dofinansowanie ze strony województwa wynosi 10 milionów. Władze Gorzowa liczą na drugie tyle. Pieniędzy póki co nie ma, ale mają być, mówi Jacek Wójcicki, prezydent miasta.
10: Mają być 20, pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli zostaną skierowane. I jestem przekonany, że pan marszałek dotrzyma słowa i będziemy mogli wtedy rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
11: Rozumiem, dokumentacja, wszystko jest gotowe?
10: Tak, wszystko jest gotowe. Jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
11: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak wpłynęło?
10: Tak.
11: I rozumiem, wkład miasta?
10: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
11: A jakieś były przypominajki w ostatnim czasie?
10: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas te karaty są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
11: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
10: tak,
11: to?
10: Tak, znaczy przetarg na... to będzie przetarg w koncepcji zaprojektuj, wbuduj. No, mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
2: Miasto czeka na te pieniądze, żeby ruszyć z inwestycją. Na początek zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu w oparciu o przygotowaną koncepcję.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W piątek mówiliśmy o 10 milionach na rozwój Gorzowskiej Akademii. Było też o głosowaniu w budżecie obywatelskim.
2: 10 milionów złotych na dziesięciolecie dla AJP obiecał prezydent Jacek Wójcicki podczas inauguracji roku akademickiego. Pieniądze na konto uczelni miałyby wpłynąć jeszcze w tym roku. Zgodę muszą wyrazić radni. Zrobią to na październikowej sesji. Prezydent zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy. Pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Urzędnicy marzą o Uniwersytecie Gorzowskim. Prezydent Gorzowa ma szczególną motywację, żeby w tym pomóc.
6: Jest tu bardzo szerokie grono. Grono przyjaciół uczelni, ludzi, którzy walczą o tę uczelnię od wielu, wielu lat. Z konsekwencją, determinacją pracują nad tym, żeby uczelnia nasza się rozwijała. Dla mnie osobiście studenta jednego z pierwszych lat jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest to podwójna determinacja, ale dzisiaj jako prezydenta miasta jest zobowiązanie. Zobowiązanie, które podjęliśmy wspólnie 10 lat temu za sprawą m.in. pani poseł Elżbiety Rafalskiej, wówczas wojewody, pana posła dzisiaj Władysława Dajczaka, tego, że uczelnia idzie w akademickość. My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego też mamy zobowiązanie. Zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. I żeby panu prezydentowi, żeby podnieść, pan prezydent już tak podniósł rangę, że naprawdę trudno mógłby konkurować, ale żeby dać dowód panu prezydentowi, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć taką deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać z budżetu miasta, stanie to za chwilę na październikowej sesji Rady Miasta, 10 milionów złotych na rozwój uczelni. Te pieniądze, szanowni państwo, mam nadzieję, że za taką zgodą Rady, o której mówił pan prezydent w przypadku głosowania sejmowego, trafią jeszcze w tym roku do uczelni. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że pieniądze uczelni są potrzebne do jej rozwoju, dlatego chcemy, żeby ten rozwój za naszym skromnym wkładem był pewny. Panie rektor, serdecznie dziękuję za tą współpracę, bo współpraca z uczelnią to tworzenie nowego, nowoczesnego, pięknego miasta. I pozwólcie państwo, że skorzystam z chwili na chwilkę z uczelni Zjadę w Obronność, bo chciałbym też pana prezydenta zaprosić, wiem, że dzisiaj kalendarz nie pozwala, przy okazji, do odwiedzin rozpoczętej w lipcu budowy fabryki uzbrojenia, która dla miasta jest kluczowym elementem rozwoju. Inwestycji, która rozpoczęła się decyzją polskiego rządu w 2023 roku, to była umowa ramowa podpisana między rządem polskim a rządem koreańskim. To była umowa dotycząca między innymi zakupu czy budowy technologii do produkcji rakiet PCGR-80 do wyrzutni Homarka. Nie byłoby tego, gdyby nie ta decyzja rządu. Nie byłoby tego, gdyby nie determinacja przyjaciół naszego miasta, ludzi, którzy to miasto budują razem z nami. Między innymi wspomniana dzisiaj pani minister Elżbieta Rafalska, poseł Dajczak. Dlatego, że żeby to mogło się wydarzyć, to trzeba było najpierw zrobić szalenie trudną rzecz, pozyskać 250 hektarów gruntów. Trzeba było pozyskać finansowanie. W ramach Polskiego Ładu blisko 300 milionów złotych udało nam się pozyskać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i północną obwodnicę Gorzowa. To dla nas kluczowe. Z punktu widzenia miasta jest to inwestycja kluczowa, która również, jestem przekonany, że będzie miała ogromny wpływ na rozwój uczelni, ale to też inwestycja dla bezpieczeństwa kraju.
2: Jak twierdzi rektora JP Elżbieta Skrupska-Raczyńska, powstanie uniwersytetu może zająć 2-3 lata. Przypomnijmy, na inauguracji roku akademickiego był gość specjalny, prezydent RP, Karol Nawrocki. Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać Głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
12: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży. O realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę budżetu obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
2: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Mogą także skorzystać z punktów mobilnych. 6 października przy ulicy Szarych Szeregów naprzeciwko szkoły numer 20 oraz 8 października na Starym Rynku w godzinach od 13 do 16. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy. Fakty, dezinformacja i manipulacja. Jak je rozpoznać? Będą się uczyć młodzi w ogólnopolskim programie Tylko Pomyśl. Fachowcy radzą, sprawdź zanim uwierzysz. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy mnóstwo sprzecznych, a czasem nieprawdziwych informacji. Jak je odróżnić? Uczyć będą pracownicy sanepidu. Podstawą jest krytyczne myślenie. Uczniowie sami stworzą dezinformację. Mówi Iwona Kulińska z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie.
13: Jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów, natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą, ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Dzień dobry, o poranku. W sobotę czas zacząć od ciekawych informacji z minionego z mijającego tygodnia. A się działo, bo odwiedził nas prezydent Rzeczpospolitej, który zawitał na inaugurację roku akademickiego do AJP i tam mówił o obronności, ale nie tylko. Była także obietnica 10 milionów na rozwój uniwersytetu, to nasz prezydent Gorzowa. No i zajrzeliśmy także do akademików. Będzie także o Spichlerzu, być może zostanie Muzeum Miasta i o turystyce bezdomnych. Na czym ona polega? O co chodzi? Zaczynamy.
1: Roku pełnego wolności akademickiej życzył wszystkim polskim studentom prezydent RP Karol Nawrocki, który Gaudę Amus Igitur wysłuchał na Akademii imienia Jakuba Paradyża w Gorzowie. W czasie przemówienia prezydent nawiązał do zaproszenia dla Polski na szczyt G20 w Miami. Pochwalił także gorzowską uczelnię za rozwój kierunków związanych z bezpieczeństwem.
6: Gorzowska Akademia jest już nie tylko tym, co najważniejsze dla świata akademickiego i naukowego, a więc miejscem badań naukowych, dydaktyki i miejscem, gdzie studenci nabierają kolejnej wiedzy i nowych umiejętności, ale jest też, co widać po zaproszonych gościach, których pani rektor witała, częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego i całych ziem zachodnich, szczególnie, że przecież Państwa Akademia wpisała się po roku 1998 w pewną akademicką próżnię pomiędzy Uniwersytecką Zieloną Górą i Uniwersyteckim Szczecinem, a więc dziś, jestem o tym przekonany, Akademia imienia Jakuba Paradyża jest, drodzy Państwo, częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju zachodnich ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczy o tym mnogość kierunków, których studenci mogą się uczyć na uczelni. Tych kierunków, drodzy Państwo, od nauk humanistycznych przez nauki ekonomiczne po nauki techniczne. O tym szczegółowo mówiła pani rektor. Po te najnowsze kierunki, które i za to chciałem podziękować władzom uczelni, władzom samorządowym, wszystkim, całej Radzie, wszystkim, którzy byli za wybieranie tych kierunków odpowiedzialni. Te nowe kierunki, drodzy Państwo, pokazują bardzo dynamiczną responsywność Akademii, polskiego świata akademickiego na potrzeby społeczne, na dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież dlatego w całej Polsce powstaje tak wiele kierunków odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego, dlatego dzisiaj na tej auli są przedstawiciele Wojska Polskiego, a Akademia współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej, ze służbami mundurowymi, ze Strażą Graniczną, z Policją, ze Strażą Pożarną. To jest ta odpowiedzialność, którą bierze świat akademicki w budowaniu naszego wspólnego dobra. Podobnie z naukami o zdrowiu, a więc tym najmłodszym kierunkiem na Gorzowskiej Akademii, który także jest dowodem na dynamikę responsywności, na zapotrzebowanie społeczne, na zapotrzebowanie Rzeczpospolitej Polskiej, więc rozpoczynając rok akademicki chciałem podziękować za te decyzje, które budują odporność, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo naszych granic. Chciałem też kilka słów, drodzy Państwo, powiedzieć o tym, jak ważny jest świat akademicki, uniwersytecki dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Rzeczypospolitej. Jako pierwszy prezydent Polski w grudniu tego roku będę miał wielki zaszczyt reprezentować Polskę na szczycie grupy G20 po zaproszeniu od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Będę reprezentował, drodzy Państwo, ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju, który zawdzięczamy przecież ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu jest pewnym symbolem. Ale to mamy wszyscy, drodzy Państwo, świadomość, droga pani rektor, nie mogłoby się odbyć bez świata akademickiego, bez rozwoju Polski, rozwoju naszej ojczyzny w kierunku akademickim, w kierunku uniwersyteckim, bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych. No dlatego dzisiaj są przedstawiciele biznesu, bo ta uczelnia waszemu regionowi daje przecież kolejnych absolwentów, którzy wzmacniają lokalną gospodarkę, wzmacniają kluby sportowe, zdobywają medale olimpijskie. To wielka praca wykonywana każdego dnia i każdego roku akademickiego na budowanie społecznej odpowiedzialności konkretnego, tak ważnego regionu Polski. Gdy spojrzymy, drodzy Państwo, na szerokiej mapie transformacji Rzeczypospolitej Polskiej po roku 89, na to, jak rozwijały się polskie uniwersytety i akademie, to zobaczymy, że w roku 1990 zaledwie 390 tysięcy Polaków uczyło się na wyższych uczelniach, osiągając wyższe wykształcenie. Dziś to jest 1,3 miliona studentów na wszystkich uczelniach Rzeczpospolitej. Jesteśmy wprawdzie poza największym szczytem z roku 2006, kiedy ta liczba osiągała blisko 2 miliony, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten skok od 390 tysięcy do blisko 2 milionów, czy do 1,3 miliona dzisiejszego dnia, to zobaczymy, jak wielki wysiłek wykonały władze akademickie, ale także władze polityczne w Rzeczpospolitej Polskiej, dając możliwość takim rozwiązaniom, które sprawiają, że dzisiaj możemy się spotkać na Gorzowskiej Akademii. Ta decyzja, drodzy Państwo, z roku 2016 jest dzisiaj także dla mnie, jako dla prezydenta Polski, szczególnie budująca, bowiem pomimo, że początki Akademii sięgają roku 1998, to w roku 2016 Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie stała się Akademią, a już nie Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Była to przecież pierwsza, jak wspominała pani rektor, Akademia, która zaczęła w ten sposób funkcjonować na mocy ówczesnej ustawy. Czemu mówię, że jest to budujące? Spoglądając i w lewą stronę, i w prawą stronę, w kierunku swoich kolegów, koleżanek, europarlamentarzystów, posłów, senatorów, drodzy Państwo, bowiem ta decyzja z roku 2016 została podjęta na zasadzie kompromisu, konsensusu politycznego wszystkich sił parlamentarnych. Niewielu było takich, którzy głosowali, zaledwie 7, którzy głosowali przeciwko. Dlatego dzisiaj w Gorzowie możemy, Szanowni Państwo, powiedzieć, że polski świat akademicki, naukowy potrzebuje właśnie takich kompromisów, które budują odpowiedzialność za Rzeczpospolitą i budują jednostki, które są w stanie kształcić kolejne generacje wspaniałych studentów. Kilka słów czuję się zobowiązany, pani rektor, drodzy Państwo, powiedzieć także o wyjątkowym patronie Akademii Gorzowskiej. Muszę powiedzieć, że bardzo ambitnie pani profesor, pani rektor i wszyscy Państwo wybraliście swojego patrona, a więc Jakuba Sparadyża, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku kaznodziei, cystersa, ale także badacza Pisma Świętego. Czemu ambitnie? Bowiem Jakub Sparadyża był bardzo krytyczny w swoich ponad 150 dziełach do swoich kolegów, wykładowców, profesorów, ale także był bardzo krytyczny wobec studentów. Gdy zagłębimy się w pracę Jakuba Sparadyża, to biorąc pod uwagę dobro wspólne, to nie była krytyka nieuzasadniona, ale krytyka odnosząca się do tego, żeby było jeszcze lepiej. Ale z całą pewnością jest to patron bardzo wymagający, który mówił, że akademie i uniwersytety nie są wyłącznie od tego, choć przede wszystkim w zakresie dydaktycznym, od tego, aby budować rozwój intelektualny studentów, ale mówił, spoglądam w stronę ekscelencji, aby akademie i uniwersytety były też od tego, aby prowadzić rozwój duchowy, a w rozwoju duchowym niezbędna jest, jak pisał Jakub Sparadyża, z jednej strony umiar, a z drugiej strony dyscyplina. Zapisał nawet kiedyś słowa prowadzące nas do konkluzji, Szanowni Państwo, że wiedza, która rodzi nasze samouwielbienie, albo wiedza, która rodzi pychę, jest tylko właściwie zbyteczną ciekawością, której nie potrzebujemy. Budowanie naszej odpowiedzialności za wiedzę, wiedza, której nabywamy, musi budować dobro wspólne. Myślę, że był inspirowany wówczas Księgą Rodzaju, w której zapisano wprost, że wiedza jest duchem wprawdzie kochającym człowieka, ale jest duchem, który kocha człowieka wiedza, natomiast bluźniercy przez pryzmat czy za sprawą jego warg wiedza i mądrość nie odpuści nigdy. Więc to jest też, drodzy Państwo, ta odpowiedzialność, którą dzisiaj w XXI wieku niosą akademie i uniwersytety w Rzeczypospolitej Polskiej. Budowanie dobra wspólnego, przywiązanie do wartości, przywiązanie do tożsamości, a z drugiej strony dynamika responsywności w potrzebach społecznych. To zadanie, które wykonuje Akademia Gorzowska i za to dziękuję. Z jednej strony tożsamość, a z drugiej strony gotowość do budowania Polski XXI wieku, a najlepszym tego przykładem niech będzie pismo, które jest flagowe dla Akademii Język, Religia, Tożsamość, którego także gratuluję. Dobrego wyboru. Studentom w całej Polsce życzę roku akademickiego, pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się i w której wychowywałem się także ja na Uniwersytecie Gdańskim, ale proszę wszystkich Państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była budowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą ukochaną Rzeczpospolitą Polską. Dobrego roku akademickiego.
1: Żacy, zaszczyceni, ale do nowego roku akademickiego podchodzą z dużym spokojem.
7: Szczerze to jeszcze żadnych oczekiwań nie mam zbytnich. Najpierw pójść na pierwsze zajęcia i uczyć się i dobrze bawić.
8: Na razie nie mam żadnych oczekiwań. Chcę poznać nowych ludzi i dobrze się bawić.
1: Dodajmy, że na Gorzowskim AJP kolejny rok akademicki rozpoczęło 2400 studentów.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: 10 milionów złotych na dziesięciolecie dla AJP obiecał prezydent Jacek Wócicki podczas inauguracji roku akademickiego. Pieniądze na konto uczelni miałyby wpłynąć jeszcze w tym roku. Zgodę muszą wyrazić radni. Zrobią to na październikowej sesji. Prezydent zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy. Pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Urzędnicy marzą o Uniwersytecie Gorzowskim. Prezydent Gorzowa ma szczególną motywację, żeby w tym pomóc.
14: Jest tu bardzo szerokie grono. Grono przyjaciół uczelni, ludzi, którzy walczą o tą uczelnię od wielu, wielu lat. Z konsekwencją, determinacją pracują nad tym, żeby uczelnia nasza się rozwijała. Dla mnie osobiście studenta jednego z pierwszych lat jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest to podwójna determinacja, ale dzisiaj jako prezydenta miasta jest zobowiązanie. Zobowiązanie, które podjęliśmy wspólnie 10 lat temu za sprawą m.in. pani poseł Elżbiety Rafalskiej, ówczesnego wojewody, pana posła dzisiaj Władysława Dajczaka, tego, że uczelnia idzie w akademickość. My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego też mamy zobowiązanie. Zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. I żeby panu prezydentowi podnieść, pan prezydent już tak podniósł rangę, że naprawdę trudno mógłby konkurować, ale żeby dać dowód panu prezydentowi, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć taką deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać z budżetu miasta, stanie to za chwilę na październikowej sesji Rady Miasta, 10 milionów złotych na rozwój uczelni. Te pieniądze, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że za taką zgodą Rady, o której mówił Pan Prezydent w przypadku głosowania sejmowego, trafią jeszcze w tym roku do uczelni. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że pieniądze uczelni są potrzebne do jej rozwoju, dlatego chcemy, żeby ten rozwój za naszym skromnym wkładem był pewny. Panie rektor, serdecznie dziękuję za tą współpracę, bo współpraca z uczelnią to tworzenie nowego, nowoczesnego, pięknego miasta. I pozwólcie Państwo, że skorzystam z chwili na chwilkę z uczelni, zjadę w obronność, bo chciałbym też Pana Prezydenta zaprosić, wiem, że dzisiaj kalendarz nie pozwala, przy okazji, do odwiedzin rozpoczętej w lipcu budowy fabryki uzbrojenia, która dla miasta jest kluczowym elementem rozwoju. Inwestycji, która rozpoczęła się decyzją polskiego rządu w 2023 roku. To była umowa ramowa podpisana między rządem polskim a rządem koreańskim. To była umowa dotycząca między innymi zakupu czy budowy technologii do produkcji rakiet CGR-80 do wyrzutni Homarka. Nie byłoby tego, gdyby nie ta decyzja rządu. Nie byłoby tego, gdyby nie determinacja przyjaciół naszego miasta, ludzi, którzy to miasto budują razem z nami. Między innymi wspomniana dzisiaj pani minister Elżbieta Rafalska, poseł Dajczak. Dlatego, że żeby to mogło się wydarzyć, to trzeba było najpierw zrobić szalenie trudną rzecz, pozyskać 250 hektarów gruntów. Trzeba było pozyskać finansowanie. W ramach Polskiego Ładu blisko 300 milionów złotych udało nam się pozyskać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i północną obwodnicę Gorzowa. To dla nas kluczowe. Z punktu widzenia miasta jest to inwestycja kluczowa, która również jestem przekonany, że będzie miała ogromny wpływ na rozwój uczelni, ale to też inwestycja dla bezpieczeństwa kraju.
2: Jak twierdzi rektora JP Elżbieta Skrupska-Raczyńska, powstanie uniwersytetu może zająć 2-3 lata.
1: Gorzowskie akademiki oblężone. Kto nie dostał tam pokoju, musi głębiej sięgnąć do kieszeni. Zdecydowanie najtaniej jest w akademikach. W domu studenta przy Piłsudskiego należącym do AJP za miesiąc trzeba zapłacić od 550 do 850 zł. Jeszcze taniej jest w akademiku AWF przy ulicy Myśliborskiej. Tam miejsce w trzyosobowym pokoju kosztuje 440 zł. Jedynka to 750. Chętnych na zakwaterowanie w akademiku jest więcej niż łóżek, szczególnie w tym roku, mówi Kinga Mruczyk, prodziekan do spraw studenckich AWF Gorzów.
15: Zainteresowanie miejscami w domu studenta jest duże. Nabór prowadzimy w 3 turach, aby umożliwić udział zarówno studentom, którzy kontynuują studia, jak i osobom nowo przyjętym. Pierwsza tura była skierowana do studentów starszych roczników. Przyznano wtedy 46 miejsc. Druga tura dotyczyła studentów nowo przyjętych i obecnie trwa trzecia tura uzupełniająca i wyniki tak właściwie już chyba zostały teraz ogłoszone. I dom studenta dysponuje ponad 130 miejscami. W tegorocznym naborze prowadzonym właśnie między innymi przez system USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studentów, przyjętych właśnie zostało około 130 osób. Jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami? Osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo właśnie w ubieganiu się o miejsce w domu studenta. Właśnie w tej trzeciej turze z dostępnych miejsc zostało tutaj właśnie przydzielonych 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryteria brane są pod uwagę, tak, przy przyjmowaniu do domu studenta? W pierwszej kolejności uwzględniamy sytuację studentów, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwia już lub znacznie utrudnia studiowanie, a także osób z niepełnosprawnościami. Istotne są również szczególne sytuacje życiowe tych studentów. Ile kosztuje miejsce w domu studenta? W roku akademickim 2026-2027 miesięczna opłata dla studentów naszego wydziału wynosi 440 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym, 470 zł w pokoju dwuosobowym oraz 750 zł w pokoju jednoosobowym. Jest duże zainteresowanie z uwagi teraz na te liczne roczniki, tak? No bo teraz mamy roczniki, które poszły jako 6- i 7-latki, nie? Czyli tak naprawdę już takie, no, jest jakby podwójne. Można powiedzieć podwójny nabór.
1: Ci, którzy nie dostali się do akademika, muszą szukać lokum w mieście. Na portalach z nieruchomościami znaleźć można oferty skierowane do żaków. Wynająć można kawalerki lub mieszkania z 2-3 pokojami. Ceny od 900 do 2000 zł za miesiąc.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Gorzowski Spichlerz, siedzibą Muzeum Miasta? Taki pomysł ma dyrektor Muzeum Lubuskiego. Przedstawiła go radnym na wtorkowej sesji. Żeby mogło do tego dojść, jest potrzebne porozumienie między prezydentem Gorzowa a marszałkiem województwa lubuskiego. W Spichlerzu od lat zbierane są pamiątki dotyczące Gorzowa, organizowane wystawy związane z przedwojenną i powojenną historią miasta. Mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum w Gorzowie.
16: Przede wszystkim to musi wynikać z decyzji obu samorządów, ponieważ Muzeum Lubuskie w Gorzowie jest prowadzone przez marszałka województwa lubuskiego, przez samorząd województwa, natomiast znajduje się na terenie miasta wojewódzkiego, na prawach powiatu Gorzowa. Więc jeżeli mówimy o Muzeum Historii Miasta, to naszym pomysłem jest, by kontynuować te tradycje w Spichlerzu, bo tam od roku mniej więcej 2010 są realizowane co jakiś czas projekty wystawiennicze, które przeobrażają się w stałe ekspozycje, a dotyczą historii tego miasta zarówno przed 1945 rokiem, jak i po. Naszym zdaniem, zdaniem muzealników, Spichlerz jest najlepszym do tego miejscem, ponieważ jest jednym z najstarszych zabytków nieruchomych tego miasta. Wpisał się pięknie w krajobraz. Jest jednym z trzech zabytków z pierwszej połowy XVIII wieku znajdujących się na terenie Polski tego typu o konstrukcji ryglowej, ale jedynym, największym i jedynym, w którym prowadzona jest działalność kulturalna. Natomiast decyzja o utworzeniu historii miasta musi wynikać z głębokich analiz, ale też z analiz ekspertów, którzy zajmują się na co dzień aranżacją przestrzeni wystawienniczej na bazie tego, co jest wypracowane przez muzealników gorzowskich. Ja mam takie wrażenie, że nie tyle chodzi tu o pieniądze, co o odpowiedzialność pewną co do zarządzania, ponieważ każda instytucja kultury, w tym Muzeum Gorzowskie, to jest odrębna osoba prawna, natomiast nie jest kompetencją muzeum tworzenie, łączenie bądź likwidowanie instytucji kultury. To jest decyzja samorządu na poziomie Sejmiku Województwa i Rady Miasta. To są decyzje tak zwanego organizatora, który decyduje o utworzeniu, ale też o likwidacji czy o połączeniu instytucji. I takie przykłady w naszym województwie mamy, bo wiele lat temu Muzeum Okręgowe w Zielonej Górze składało się z Muzeum w Zielonej Górze, z Muzeum w Ochli i z Muzeum w Świdnicy. Podzieliło się. Muzeum w Ochli jest niezależnym muzeum, pozostało w Zielonej Górze Muzeum Ziemi Lubuskiej i Muzeum w Świdnicy przeszło pod organizatora, jakim jest miasto Zielona Góra. W Gorzowie mamy dwa tak naprawdę muzea pod jedną osobą prawną. Spichlerz i zespół willowo-ogrodowy. Jeżeli Spichlerz stałby się Muzeum Miasta, miejską instytucją kultury, to nadal przy ulicy Warszawskiej jest Muzeum Lubuskie, które jest instytucją, dla której organizatorem pozostaje samorząd województwa. Mamy tam piękną, ponad 120-letnią willę fabrykancką, w której również opowiadamy historię tego miejsca, ale też prezentujemy wybitne polskie malarstwo, ale też sztukę francuską. Z perspektywy naszych doświadczeń jest to najlepsze rozwiązanie na ten moment. Mamy muzealników, którzy mogliby nadal tam pracować. Powinno dojść do spotkania reprezentacji samorządu województwa lubuskiego, samorządu Gorzowa i otwarta rozmowa na temat decyzji, kierunku działania. Czy faktycznie idziemy w tym kierunku? A jeśli tak, jeśli będzie co do tego zgoda, to wówczas należałoby nakreślić kilkuletni albo nawet kilkudziesięcioletni plan długoterminowy realizacji tej decyzji. A my jako muzealnicy jesteśmy do dyspozycji, żeby dostarczyć wszelkiej wiedzy, doświadczenia, materiałów do tego, by taki plan mógł zostać zrealizowany.
2: Problemem jednak mogą być pieniądze. Spichlerz przy Fabrycznej wymaga szybkiego i zapewne kosztownego remontu. Prezydent Gorzowa uważa, że powinien zająć się tym marszałek. Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
12: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży, o realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę budżetu obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
2: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Mogą także skorzystać z punktów mobilnych. 6 października przy ulicy Szarych Szeregów naprzeciwko szkoły nr 20 oraz 8 października na Starym Rynku w godzinach od 13 do 16. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy.
1: Gorzów na szlaku turystyki bezdomnych. W mieście streetworkerzy trafiają na osoby w kryzysie, które przybyły z innych gmin, m.in. z Międzyrzecza czy Dębna. Jak jednak podkreśla Tomasz Mańkowski, to sytuacja spotykana na całym świecie.
17: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym. Że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony. Czyli się tworzy siebie, się następna melina. I on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, dlatego ja mówię. On mówi, ja tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądam jak wyglądam, ale królem jest. Także będą migrować

0: większość osób w kryzysie bezdomności, no gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś nie dzieje się sobie przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, to nie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótko w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe. Mamy placówki tu. Mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie stał, skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
1: Największy odsetek osób w kryzysie bezdomności spoza swojej gminy w Polsce notują Warszawa, Kraków, Trójmiasto czy aglomeracja katowicka.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, w ten sobotni poranek, Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czego już spodziewać się dzisiaj? Oczywiście podsumujemy sobie wydarzenia sportowe z weekendu minionego i powiemy o tych, które nas czekają dzisiaj i jutro. Pauzę ze sportów zespołowych robią tylko koszykarki, które do gry wracają w środę wyjazdowym meczem z Wisłą Kraków. Sezon nie wystartował z kolei jeszcze dla siatkarskiego Stilonu. Na koniec rozmowa mojej redakcyjnej koleżanki z Grzegorzem Biegańskim, znanym gorzowskim judoką, prowadzącym kluby biegański Jamniuk Gorzów. Zapraszam.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Zaskoczenie i rozczarowanie na inaugurację. Gorzowskie koszykarki w PGE Basket Lidze Kobiet przegrały z Beniaminkiem w Łodzi 71-76. Widzew świetnie zaczął, w ostatniej partii gorzowianki obudziły się nieco za późno. Łodzianki po 3 minutach prowadziły 12-0. Przewagę powiększały, w drugiej kwarcie było 30-11. Gorzowianki miały fatalną skuteczność. W ostatniej odsłonie odrodziły się, poprawiły defensywę i atak. Wpadały punkty głównie z ręki Stefani Jones. Straty odrobiły na 2 punkty różnicy, jednak w końcówce pojawiły się błędy. Dostaliśmy nauczkę, musimy się wziąć do roboty. Podsumował Dariusz Maciejewski, trener gorzowianek.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Wyjazdy służą szczypiornistom. Aurum Gorzów po 3 kolejkach ma komplet zwycięstw. Podopieczni Michała Nieradko ograli tym razem 7 Mieć Legnica 30-28. Gorzowianie mocno weszli w mecz. Przewagę utrzymywali do około 15 minuty. Później inicjatywę przejęli miejscowi, którzy wyrównali na 14-14. Mecz trzymał w napięciu do końca. Ostatecznie wynik rzutem karnym w końcówce zamknął kapitan żółtoniebieskich Mateusz Stupiński. Przypomnijmy, Aurum pierwszych 6 kolejek Ligi Centralnej rozgrywa poza domem. Powodem jest modernizacja domowa obiektu piłkarzy ręcznych, czyli hali SP numer 20.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Do odrobienia 4 punkty, o wszystkim zadecyduje niedzielny mecz. W Gazet Stali Gorzów trwa

0: Walka z czasem o postawienie na nogi kontuzjowanych zawodników. Sezon zakończył się dla Oskara Palucha czy Huberta Jabłońskiego, który przed meczem w Poznaniu przedstawił zwolnienie lekarskie. Są za to szanse, że już na Jęcarzu zobaczymy na motocyklu Adama Bednarza czy Igora Korduna, który przeszedł zabieg zespolenia złamanego palca. W niedzielę mocno osłabieni żółto-niebiescy przegrali w stolicy Wielkopolski 43-47. Liderami stali w meczu z PSŻ-tem byli właśnie Polesztat i Thompson, 14 i 13 punktów. Mówi trener Piotr Paluch.
1: Oczywiście 4 punkty to nie jest wiele, ale to jest przegrana przede wszystkim. Ale patrząc, jakie mieliśmy i mamy kłopoty kadrowe, to zawodnicy dali z siebie bardzo wiele. Dużo serducha włożyli. Wszyscy. Najwięcej wiadomo kto też. No i też chciałem pochwalić też Kevina Mycza, który pokonał wyżej notowanych rywali i spełnił swoje zadanie. Anders Thompson również, mimo upadku w Grand Prix, tutaj pokazał też duży charakter. Matthias Polesztat. Każdy mógł jeszcze troszeczkę, każdy troszkę więcej punktów dowieść, ale no, wiadomo, też jedziemy na torze u rywala. Oni też znają swoje ścieżki, też wiedzą jak jechać, ale to jest dobry wynik patrząc na rewanż, ale jesteśmy cały czas skupieni, skoncentrowani, bo musimy odrobić i jesteśmy w stanie też to zrobić na naszym torze. Ci, co są kontuzjowani, rehabilitacja, no i oczywiście też ciężka praca, treningi u nas, dopasowanie toru, aby był taki jak na meczu i widzimy się w niedzielę.
0: Mecz o wszystko w niedzielę w Gorzowie, początek o godzinie 17.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Gorzowscy piłkarze dopisali punkty. Warte i Stilon w sobotę nie zaznali smaku porażki i wygodnie usadowili się w środku trzecioligowej tabeli. Przełamanie zaliczyli podopieczni Karola Gliwińskiego. Niebiesko-biali ograli na wyjeździe Karinę Gubin 3-1. Bramki zdobywali Mateusz Walczek z karnego, Antoni Bezdel i Marcel Pawłowski. Zespół Grzegorza Kopernickiego z kolei zremisował przed własną publicznością ze Ślęzą Wrocław. Dla bordowo-granatowych gola zdobył Krystian Rybicki. Stilonowcy wskoczyli na 9. pozycję w tabeli. Warta jest 10.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Kangury wyskakały niespodziankę. Kangu Basket Gorzów ograli w hali przy Puszkina Pol Kąty Maksymusa Kąty Wrocławskie 78-62. Jeszcze przed czwartą kwartą wszystko wskazywało na to, że ekipa z Dolnego Śląska powalczy w Gorzowie o zwycięstwo. Kangury po trzech partiach przegrywali jednym punktem. Podopieczni Marka Mańkowskiego pięknie jednak urwali się spod topora, ostatnie 10 minut wygrywając aż 27-10. Liderem gorzowian był Jakub Dłoniak, zdobywca 19 punktów.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Steven Gorzów kontra Barycz Słów. W sobotę piłkarskie emocje. Na meczu przyolimpijskiej także sporo atrakcji w sektorze rodzinnym. Starcie o 15. Rywal gorzowskich piłkarzy jest wyżej. W trzecioligowej tabeli zajmuje czwartą lokatę. Na koncie ma 6 zwycięstw i 4 remisy bez żadnej porażki. Z kolei Stilon jest niżej. Na 9. miejscu ma 3 wygrane, 3 przegrane i 4 remisy. To dane na papierze, a jak będzie w praktyce? Przekonamy się na boisku. Podczas meczu atrakcje dla dzieci, malowanie buziek, darmowy popcorn i konkursy z nagrodami. Słodkie upominki i vouchery. Przypomnijmy, mecz o godzinie 15.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Łatwiej będzie można dojechać na mecz żużlowy. W niedzielę gorzowskie MZK uruchomi dodatkowe kursy na Stadion Przyśląskiej na Zawarciu. O godzinie 15.46 pojedzie dodatkowy kurs linii autobusowej 125 z przystanku Kombatantów w kierunku Śląska Pole Golfowe. Z kolei o 16.08 z przystanku Rondo Szczecińskie wyruszy bisowy kurs linii autobusowej 101. Po zakończeniu zawodów żużlowych także uruchomione zostaną dodatkowe kursy na tych właśnie liniach. A przypomnę, w niedzielę o 17.30 starcie Stali z PSŻ-tem Poznań o utrzymanie w Ekstralidze.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Weekend pełen sportowych emocji z udziałem gorzowskich drużyn, niestety w większości na wyjeździe. Wśród wyjątków piłkarze Stilonu Gorzów, którzy podejmą przy olimpijskiej Barycz Słów. Spotkanie z czwartą drużyną trzecioligowej tabeli rozpocznie się w sobotę o godzinie 15. Także przed własną publiką wystartują żużlowcy Gazet Stali Gorzów. W ostateczny bój w walce o utrzymanie ruszą w niedzielę o godzinie 17 na stadionie GBS Gorzów imienia Edwarda Jancarza. Przypomnijmy, podopieczni Piotra Palucha do odrobienia mają 4-punktową stratę z pierwszego meczu. Nadzieje nadzieje żółto-niebieskich przedłużyli świetną postawą Anders Thomsen i Mathijs Polestad. Tym razem poza domem zagrają piłkarze Warty Gorzów. Przed podopiecznymi Grzegorza Kopernickiego bardzo trudne zadanie. W Katowicach zmierzą się z miejscową Spartą, liderem tabeli. Dla dodania otuchy, niecały rok temu gorzowianie wygrali tam 4-3. Początek meczu w samo południe. O punkty będzie ciężko także drugoligowym koszykarzom Kangu Basket Gorzów. Podopieczni Marka Mańkowskiego zagrają w Zgorzelcu z miejscowym PGE Turowem. Mecz o godzinie 18.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Pożegnanie sezonu już za pasem. Motocykliści będą też wrzucać pieniądze na szczytny cel. Tradycyjne pożegnanie sezonu motocyklowego już w sobotę. W trakcie festynu na parkingu stadionu imienia Edwarda Jancarza znajdziemy zielony namiot, a tam wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie, w nich wypieki własnej roboty. Tym razem Fundacja dopuchy zbierać będzie na 5-letniego Kubusia z województwa lubuskiego, mówi Iwona Stankiewicz, prezes Fundacji.
4: Który marzy o tym, żeby pojechać w miejsce, gdzie jest ciepło, gdzie są wulkany. Wyszła nam z tego Teneryfa. Potrzebujemy około 10 tysięcy zgromadzić.
0: Setki motocyklistów 3 października pojawią się na parkingu przy stadionie żużlowym przy Śląskiej od godziny 10, start parady o godzinie 13. Będą też dodatkowe atrakcje, symulatory dachowania, jazda na jednym kole czy konkursy o bezpieczeństwie z nagrodami.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Grzegorz Biegański, trener, organizator zawodów Biegański Jamnik Gorzów. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie Państwa.
3: Widzimy się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla Was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak...
5: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolne od treningu na temat, natomiast no już się ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy, no i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę. Zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, które mamy ich 5, więc było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
3: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
5: Tak, tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
3: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co Was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
5: Tak, tak, tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, Mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy Mistrzostwa Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdu na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie, jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
3: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, które, jakie pierwsze są starcia?
5: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. No teraz ciężko mi powiedzieć.
3: Porozrzucane,
5: tak, tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
3: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są talentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych, młodych, chętnych, dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
5: To znaczy, jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy ze wszystkimi naborami, nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia, takie grupy 4, sześcioletnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy. Oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, czyli worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i to wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, tutaj zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.
3: No właśnie, bo tych sekcji jest dużo. Też twoja uwaga skupia się na dzieciach, które nie tak łatwo z tym sportem i w ogóle z życiem sobie radzą, tak? Które mają specjalne potrzeby i różne niepełnosprawności, bo była pierwsza grupa, o której chyba wspominaliśmy, tak, opowiadałeś właśnie troszkę o uczestnikach. To w tym roku będzie kontynuowane?
5: Tak, jak najbardziej więcej. Będzie tworzona kolejna grupa, grupa tym razem dzieci młodszych. Tutaj tak naprawdę dzięki sponsorowi Łukaszowi te zajęcia są darmowe, czyli bezpłatne. Tu już z góry oczywiście zapraszam, zapisy w klubie. I tutaj dwie grupy. Jedna grupa 9-12 lat, a druga grupa 13-19 lat. Są to dzieci z niesprawnością intelektualną. Bardzo fajna praca, duża integracja między rodzicami, dziećmi, no i oczywiście nami, więc polecam serdecznie. Jeżeli ktoś jest chętny, proszę dzwonić do mnie, czy przyjść do recepcji klubu i zapisać swoje dziecko.
3: Grzegorz, powiedzmy jeszcze, przypomnijmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, ale po co na trening mam zapisać właśnie takie dziecko?
5: Przede wszystkim ale zostanie odciągnięte od laptopów, telewizorów, komórek i temu podobnych rzeczy. Jego sprawność zdecydowanie się poprawi, bo tak jak w ostatniej rozmowie rozmawialiśmy, często jest tak, że te dzieci przychodzą i tak naprawdę my nie prowadzimy sportu, tylko rehabilitację, ponieważ te dzieci nie potrafią ani przewrotu, ani nawet jednej prostej, zwykłej czynności typu pompka. Więc my nad tym pracujemy. Oczywiście są dzieci, które są zdolne, no to wtedy bardziej idą w kierunku sportu, ale u nas w klubie trenują różne dzieci. No i na pewno co? Fajnie spędzony czas w miłym towarzystwie, integracja między tymi dziećmi, nowe społeczeństwo. No i z czasem to jest chęć uczestniczenia w takich zajęciach przez te dzieci. Nawet jeżeli za kary mają nie iść, no to wiem, że jest zadyma w domu.
3: To są też skutki zdrowotne właśnie, psychiczne, bo to inaczej w ogóle się funkcjonuje i działa. Jest ta dyscyplina, jest ten trening, jest nowe środowisko, ale też przyjazne środowisko, żebyśmy powiedzieli właśnie, że to jest wszystko po to, żeby tym dzieciakom pomóc, ułatwić, poradzić. A ta grupa właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, to też powiedzmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, ale po co takiemu dziecku, nie wiem, ćwiczenia, bo przepraszam, ale można się spotkać z takimi zapytaniami.
5: Przede wszystkim wbrew pozorom te dzieci też poprawiają swoją sprawność fizyczną. Tak jak wspomniałem, integrację, bo tam też uczestniczą w tych zajęciach dzieci zdrowe. I co? Te dzieci tak samo z opinii tam matek tęsknią za tymi zajęciami, bo są fajne. Tam są przede wszystkim ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, ćwiczenia gimnastyczne i prowadzimy w kierunku judo. Dlaczego judo? Ponieważ są organizowane mistrzostwa świata dzieci z niesprawnością intelektualną. Coraz więcej tych sekcji jest w Polsce, a na świecie to już jest takim standardem, więc moim takim dobrym kolegą jest międzynarodowy sędzia, który nie ukrywam, mnie prowadzi w tym wszystkim. No i myślę, że od przyszłego roku prowadzimy te dzieci już, żeby mogły startować w zawodach judo. Oczywiście to jest tam troszeczkę inaczej wygląda niż przy normalnych zawodach, ale nie wiem, czy tego nie zrobię już, jak już skoczę w zupełnie inny temat, bo podjąłem decyzję, że zrobimy zawody judo razem później, bo czyli te nasze gorzowskie 12 grudnia, to na 100% w sobotę i tam będę chciał przynajmniej zrobić kilka walk takich pokazowych właśnie takich dzieci, że też będą uczestniczyć.
3: To bardzo fajne, uważam, że będzie można, te dzieci będą miały też możliwość poznania takich emocji właśnie jak zawody prawdziwe, gdzieś wyjechać, zdobyć medal, osiągnąć sukces, może, że to też dodatkowo, no nawet nie bonus, tylko duża atrakcja. Ale właśnie teraz podpytam, bo to, tak jak mówiliśmy, to też wygląda inaczej, jeśli chodzi o trenowanie dzieciaków. Macie właśnie, czy kogoś dodatkowo, czy sami się szkolicie właśnie, jak to wszystko ogarnąć? Czy może jakaś współpraca z Gorzowskim Startem, bo wiemy, że tutaj mają full doświadczenia ogólnie w dyscyplinach.
5: Przede wszystkim prowadzimy to z jeden lub dwóch trenerów. Nie ukrywam, że pomagają w prowadzeniu zajęć nam rodzice, którzy wykonują tak samo te wszystkie ćwiczenia. Wiadomo, te dzieci no, różnie się zachowują, więc oni też jakąś tam doprowadzają do porządku te dzieci. I co? No tak jak wspomniałem, te ćwiczenia troszeczkę są prostsze dla tych dzieci, ale ćwiczą, są zadowolone, biegają, są uśmiechnięte, tulą się, bo te dzieci mają to do siebie, że się tulą. Matki też przezadowolone, że mogą w takich zajęciach uczestniczyć, matki i ojcowie, bo ojcowie też oczywiście są. No i tyle. Tak naprawdę my mamy nabór przez cały rok. Dzieci, czy tam młodzież, czy dorośli, w wakacje się zapisywali, więc to nie stanowi. Mam tak naprawdę no, najlepsze warunki, no, mogę tak powiedzieć, Gorzowie, jeżeli chodzi o kluby sportu walki. Mamy dużo miejsca, mamy 12 trenerów przede wszystkim. Mamy 20, teraz liczyłem 3 grupy szkoleniowe, więc no jest tego mnóstwo, ale jest to wszystko poukładane tak, że są grupy po 15, maksymalnie po 20 osób, więc spokojnie sobie trenerzy radzą. Jeżeli jest potrzeba, jeżeli jest za dużo dzieci, no to wtedy tworzymy kolejną grupę, też są takie możliwości, więc jak najbardziej zapraszam przez cały rok.
3: Tak. Dokładnie, czyli jest opcja, więc tu nic straconego. Początek wiadomo, to wszystko się rozkręca. Przybywa wam uczestników, zawodników. Czy są jakieś granice, że tak powiem, oporowe, do którego momentu będziecie przyjmować właśnie chętnych? No bo wiadomo, że no, czegoś się nie rozciągnie, bo nie z gumy jest obiekt, budynek.
5: No nie, no to wiadomo, no... Nigdy tak nie było, no nie ukrywam, że byłoby miło, żeby tak było, ale tak jak mówiłem, my mamy możliwości, tak jak teraz doszła informacja z tymi dziećmi niepełnosprawnością intelektualną, że tworzymy grupę, od razu z trenerami szukaliśmy miejsca, gdzie możemy prowadzić taką grupę. Posiadamy tak zwane kotary, czyli no, które, gdzie można dzięki nim ćwiczyć na jednej sali, można przeprowadzać dwa treningi, więc no, jeżeli będzie więcej tych dzieci, to no, są możliwości do tego, żeby stworzyć kolejne grupy, więc możemy spokojnie działać.
3: Oby tak było, bo no, są potrzeby, więc fajnie, że coś właśnie w tym kierunku się dzieje. To możemy teraz coś ewentualnie więcej powiedzieć. No wiem, że grudzień to trochę daleko, ale właśnie o zawodach dzieciaków, bo one właśnie we wrześniu były. Już mówiłeś, że zostało przesunięte. Oprócz tego, żeby pokazać pierwsze walki tych dzieciaków z niepełnosprawnościami, to co tam się będzie działo?
5: Tak naprawdę powodem, mogę powiedzieć, tego, że mamy zawody w grudniu, jest to, że z Chin płyną do nas nowe materace. Połowę tańsze niż kupując w Polsce.
3: Rozumiem, no koszty trzeba liczyć się.
5: I prawdopodobnie będą w listopadzie, no ale to też nie ma pewności, więc chciałem, nie ukrywam, zrobić zawody na porządnych, nowych materacach. No bo jeżdżąc, krótko mówiąc, po innych miastach, na takich są, my już mamy no, kilkunastoletnie niektóre materace, więc czas na zmiany, a są możliwości od naszych sponsorów, czy z Urzędu Miasta, którzy wspierają takie rzeczy, więc dlaczego nie? I dlatego 12 grudnia termin tych zawodów, no tak już prawie podgwiazdkowo, więc fajnie. No co, na pewno nazwa Międzynarodowe Zawody, bo na pewno przyjadą Niemcy, jak co roku, kto jeszcze, to się okaże. Na pewno zawodnicy z całej Polski, bo już rozmawiam z trenerami i pasuje im ten termin, ponieważ w tym terminie no nie ma żadnych zawodów, bo często tak się zdarza, że zawody mamy termin, okazuje się, że w tym samym terminie wypływają nagle dwa turnieje i to gdzieś tam blisko w Poznaniu i wtedy jest problem, bo ci trenerzy nie wiedzą, gdzie pojechać, tak?
3: No jasne, zrozumie. Trzeba wybierać.
5: Tak, trzeba wybierać, no często gdzieś tam dzielą, no ale na szczęście tutaj mamy prawdopodobnie, bo zawsze może też gdzieś wystrzelić jeszcze teraz, ale dobry termin. No co, medale, dyplomy, dzieci od 4 lat do 13 na 3 matach.
3: I gdzie będą zawody?
5: Jak zawsze w hali szkoły podstawowej numer 20. No, najlepsze jak dla mnie warunki, super obsługa, więc jak zawsze tam.
3: Chciałam dopytać do tych mat, czy one właśnie jakby w całości wymieniacie te maty właśnie w klubie, wszystkie?
5: Na tyle nas nie stać.
3: Okej, rozumiem, czyli etapami.
5: Jeden materac taki kosztuje około 600-700 zł w Polsce.
3: A no tutaj, proszę, no to faktycznie, ja tak myślałam, że może mniej, ale...
5: Mniej, ale słabszej jakości. Jak już kupowasz, no to takie też zależy od gramatury. My bierzemy taką najtwardszą, czyli można powiedzieć taki Mercedes w materacach, a z Chin kosztuje 310.
3: Okej.
5: To jest różnica.
3: I dużo tych mat właśnie będzie teraz?
5: Setka,
3: no czyli całkiem sporo.
5: Sporo, ale to i tak nie... To jest tylko tak naprawdę na jedną salę.
3: O!
5: No, my mamy tak naprawdę, nie wiem, no, sporo tych materacy, więc no 600 metrów sala, no, a nie sala, przepraszam, tylko klub, no to... No,
3: to pomieszczę to, trochę jest.
5: Jest.
3: No tak, czyli rozumiem, że kolejne będą gdzieś tam w przyszłości...
5: Wymieniane, tak.
3: Wymieniane.
5: Sukcesywnie, no ale zaczęliśmy od tego, no i tak fajnie, bo to parę groszy kosztuje, a nie ukrywam, że no... Maty są ważne.
3: To jakiś kontener przypłynie chyba.
5: Tak, dokładnie, kontenerem, tak, przypływa. O, także...
3: I później pewnie logistycznie jakimś tirem przewóz.
5: Ja tym się nie zajmuję, ja tylko płacę, a oni mają...
3: Okej, wystarczają pod adres.
5: Tak, dokładnie.
3: No to super.
5: Myślę, że tak, że to dobra inwestycja. Wiem, że wiele klubów już korzystało. To nie jest tak, że ja jestem jako pierwszy i są zadowoleni, bo rozmawiałem z trenerami, więc działam.
3: Czyli sprawdzony materiał.
5: Tak, dokładnie.
3: Super. Grzegorz, no muszę też zapytać, no wiadomo, to już będzie przyszły rok, ale czy ty już tam zastanawiasz się i już organizujesz kolejną galę MMA? West Fighting
5: MMA 11 tym razem.
3: No właśnie, 11 edycja.
5: Myślę, ale też jest odbiegły temat. Na razie ruszam z naborami, ze startami, bo tak naprawdę logistyki jest sporo. Na pewno gdzieś kwiecień.
3: No
5: marzec,
3: właśnie tą wiosną
5: maj.
3: Się to działo.
5: Tak, dokładnie. Wolę robić raz w roku, a z przytupą niż dwa razy jeszcze do tego zawodu. To jest naprawdę dużo roboty logistycznej. Ja nie ukrywam, że większość rzeczy polega na mnie. Jak to się zepsuje, to wszyscy będą krzyczeć na mnie. Na szczęście jeszcze nie krzyczeli. No, więc tak jak mówię, wiosna na pewno na 100% 11 będziemy robić.
3: Super. Jeżeli was interesują właśnie tematy treningów, sztuk walk, no to możecie zaglądać na stronę, na Facebooka, bądź wybrać się do siedziby, tak, w Galerii Feria. A ja ci jeszcze, Grzegorz, zapytam o ciebie. Czy ty będziesz gdzieś tam startował? Jak to będzie wyglądało w ten przyszły sezon 2026-2027?
5: Na razie odpoczywam. Nie odpoczywam. Ja tak naprawdę trenuję codziennie oprócz niedzieli, bo no, już tak mam to w głowie jako sportowiec. Zobaczymy. Nie myślałem jeszcze o startach. Też, że nie ukrywam, kontuzje. No już parę lat, parę wiosen mam, więc gdzieś te kontuzje co trochę się odzywają, ale walczę dalej. Z młodzieżą trenuję, ćwiczę. Gdzieś tam teraz stworzyliśmy siebie na sali taką mini siłownię, więc mamy super warunki. Zresztą zaraz jadę do klubu i robię trening.
3: No to już weszło w nawyk, tyle lat, no to jest dziwne, to by było dziwne czegoś nie zrobić chyba.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tydzień temu byli Polacy, którzy wyjechali szukać lepszego życia do Brukseli. No i oni mi tam mówili, jedź do Siemiatycz na Podlasiu. Siemiatycze to jest taka mała Belgia. Właściwie to jest 20. dzielnica Brukseli. No to pojechałem.
3: No stolica Belgii, no.
4: Stolica Belgii, Siemiatycze.
3: Tak.
4: Dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
6: A zresztą już zarobki takie same.
3: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak?
7: Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni. Taka dłaszka, no.
8: Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan, no bo wiadomo, przystojni, cholera, a później płaczy, zgrzytanie zębów.
9: Zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
3: Czy co jednak myślisz, żeby...
9: Kierunek, zagranica.
8: Kto pobył w Brukseli rok czasu, tak by budował dom. Tamta strona, gdzie ja panu wprowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
3: Ależ domy raczej na bogate. No.
2: Dzisiaj co ludzie powiedzą z malowniczego, pięknego, trzeba powiedzieć, miasteczka na Podlasiu. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tysiące mieszkańców Siemiatycz wyjeżdżały do Brukseli za pracą. Symbolem tej emigracji stały się autobusy, które regularnie kursowały do stolicy Belgii i z powrotem. W szczytowym okresie, to było kilkanaście lat temu, mówiło się, że z Siemiatycz wyjechała nawet 1/5 mieszkańców.
8: Byłem, ale to lat temu 20 jeszcze. No, powiem panu wrażenie, no nie mam prawa mówić o Polakach, bo wie pan, sam jestem Polakiem, ale postępowanie, wie pan, naszych krajów, no to tu urągało.
3: Naciął się pan tam na Polaka?
8: Oj, tak.
3: To na budowie jakiejś, czy jako...
8: Tak, to, wie pan, czyściłem taki stary dom. Natomiast, no, Polak jak to Polak, no.
3: Ale co, że nie zapłacił w końcu tyle, ile się umówiliście?
8: No, oczywiście, oczywiście, tak jakby pan wyjął mi z ust.
3: Krótko mówiąc, nie za dobre doświadczenie, to jak i wrócił.
8: Dobre, nie za dobre, z tego, że pan to wróciłem, wie pan. Cześć!
10: Dzień dobry. A pan był w tej Brukseli,
11: bywiesz? Więcej.
10: Dzień dobry!
11: Witam. Byłem w Brukseli, pracowałem przy pracach wykończeniowych. Dlatego wróciłem, ponieważ tutaj w Siemiatyczach o wiele lepsze mam warunki, mam dużo znajomych. Jestem ogólnym fachowcem, prawda? Teraz obecnie hydraulikiem jestem i serwisuję piece gazowe, tak?
3: Można zarobić?
11: Można zarobić, jest okej, okay, można zarobić, jest dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował, prawda? Ja tam bardziej pojechałem odwiedzić, tak? Zobaczyć, co się dzieje, tak, odwiedzić kolegów. No i tak ponad miesiąc, półtora miesiąca sobie popracowałem i przyjechałem z powrotem.
3: Dlaczego przyjechałeś? Co ci się tam nie podobało?
11: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak? Że biegniesz za tą robotą, za tym pieniądzem, za tego, ale przychodzi weekend i znowu wydajesz i znowu pożyczasz, wydajesz. Tak, duże miasto, większe możliwości, prawda? Człowiek nie usiedzi, człowiek młody nie usiedzi na miejscu, ale ktoś chce bardzo mocno pracować, to będzie pracował i odłoży sobie. Niektórzy przyjdzie, kupują sobie mieszkania, samochody,
8: on
11: prawda?
8: Na Nordzie, czy
11: nie, ja na Nordzie na takie rzeczy nie chodzę.
3: Do ja byłem, pokazywałem, jak to wygląda, ta dzielnica czerwonych latarni tam, gdzie są te...
11: Ja znam bardzo dużo takich porządnych dziewczyn, także nie muszę chodzić po Nordach. Dziękuję, od 15 lat jest tutaj te całe.
3: Od 15 lat w Polsce. A pan był w tej Belgii, w Brukseli? I co, dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
3: W tej Brukseli, tak?
5: Tak.
3: Że co, że tam na ulicach jakieś... Tak, no jest, tak, bo tam jakaś wojna gangów jest, co, strzelają się.
5: Tak.
3: Co, nie podobało ci się to? Jak...
5: Nie.
3: No tu spokojniej na pewno się.
5: Dużo spokojniej, a zresztą już zarobki takie same.
3: Jak to takie same?
5: Takie same.
3: Tak?
5: Jeżeli ktoś ma fach w ręku...
3: To no ile tam mogłeś zarobić, a ile tu?
5: Te samo. Teraz.
3: Czyli co, nie wiem, tam 2000 euro powiedzmy i co, tu też może...
5: Tutaj ja 15.
3: A jako kto?
5: Elektryk.
3: Jako elektryk. Czyli, że tutaj nawet można więcej zarobić albo podobnie?
5: Tam byłem może pół roku i już mi się nie spodobało. No po prostu... Wiesz, o co chodzi.
3: A, że chodzi o...
5: No tych...
3: No dobra, czyli elektryk, nie ma co, czego tam szukać w tej Brukseli.
5: Pewnie, że tak.
3: Tu lepiej.
5: Pewnie, że tak.
3: No dobrze.
5: Ja na swoim teraz robię.
8: A propos kobiet, wie pan. Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Małżeństwo się rozpadło. Co zauważyłem, wie pan, naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan. No wiadomo, przystojni, cholera. a później płacze i zgrzytanie zębów. Zajeżdża kolega z Siemiatycz, szuka żony, a żona oczywiście, no. Z Turkiem czy z Balkańczykiem, już to tego zajmę. Wyszedłem zwiedzić Brukselę. Idę. I zwróciłem uwagę na taki szczegół. Myślę, kurde, co tyle tych zakonnic? Wie pan, poubierane w tych takich, kurde, tylko... Myślę, ale zakonnice, nie? Ale zaintrygował mnie fakt, że te zakonnice mają dzieci. Myślę, zakonnice, dzieci... A to po prostu no Marokanki z dzieciakami, no i...
3: Naprawdę pan myślał, że to są zakonnice?
8: Ja myślałem, na pierwszy rzut oka myślałem, że to może gdzieś z jakiego kościoła prowadzą.
3: A nigdy pan nie widział na oczy, tak? Takiego.
8: No nie widziałem w tych burkach tych
3: Marokanek. W Siemiatyczach, to rzeczywiście...
8: Nie, nie było, no lat temu dwa... Jak miałem 10 franków na godzinę, przepracowałem 10 godzin, to proszę pana, jakie były relacje. No, kto pobył w Brukseli rok czasu, tak budował dom. No.
3: Mówi pan o te tutaj domy też, tak?
8: Tam. Nie, to już Ameryka. To ci co pierwsze, choć Ramzes.
3: Tak, a Bruksela?
8: A Bruksela tam dalej.
3: Kolejne.
8: Choć Ramzesi. Tamta strona, gdzie ja panu wprowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
3: Ale już domy raczej na bogato.
8: Nie, domy to nie, bo to były właśnie ci, co byli w Ameryce. Pierwsza ta fala taka z zagierkowskich czasów, to wyjeżdżała do Stanów i ci, co przyjeżdżali, to budowali piękne domy. Tam są domy piękne. No.
3: A potem tam kolejne jeszcze to są ci z Brukseli,
8: tak,
3: co przyjeżdżali.
8: Brukseli, tam Anglia i tak dalej.
3: I to biednych, gdzie już bogate domy, bogaci ludzie z emigracji.
8: Antagonistycznie, wie pan, dlatego nazwane te osiedle biednych, bo wszystko takie murowane.
2: Po mieście i okolicach oprowadzał nas Marek Bujnowski, siemiatyczanin od urodzenia. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz Adam Miłkowski, którego spotkałem gdzieś tam między blokami. No i okazuje się, że on mieszka w Belgii od 18 lat i raz na jakiś czas tylko przyjeżdża do Siemiatycz, żeby zobaczyć się z dziećmi.
1: Co ludzie powiedzą?
3: Minęliśmy się w tej Brukseli.
5: No i dom pana.
3: Byliśmy 2 tygodnie temu.
5: Tak.
3: Nagrywaliśmy. Nie spotkaliśmy się.
5: No ja akurat przebywam częściej w Leuven, nie? Prowadzę ze wspólnikiem mały sklep budowlany, B-Switch Store. Sprzedajemy głównie materiały na elewację. W Belgii jestem od 2008 roku.
3: Od 2008, czyli miałem...
5: 18 lat.
3: 18 lat, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś?
5: Właśnie, miałem 19, czyli połowę życia spędziłem w Belgii. Jak wygląda Belgia naprawdę? Od 2008 roku byłem i na normalnej płaszczyźnie, i na samym dnie. I czasami miałeś 10 euro i myślałeś sobie tak, czy kupić sobie paczkę papierosów, czy kupić sobie sandwicha, czy kupić na przykład kartę za 10 euro i podzwonić po ludziach, poszukać roboty. Żyjąc w Polsce, masz mniejsze pieniądze, nie możesz pozwolić sobie może na takie różne ekstrawaganckie wakacje, ale tak naprawdę masz czas cały czas. Masz czas jakby to piątek, kończysz robotę, się nie stresujesz, możesz spędzić w sobotę weekend z dziećmi. Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni, a mieszkam tam sam, nie? Taka to łaska, no. Możesz mieć samochód za 100 tysięcy euro, ale coś zazwyczaj, czegoś nie masz, nie? Nie ma tak, żeby w życiu mieć wszystko na raz, tak? Żeby mieć to. Może tam nielicznym się uda, nie? Mam znajomych, którzy wrócili. Niektórzy wrócili z dużym kapitałem, czyli już mają tam swoje mieszkania na wynajem. Niektórzy wrócili z kapitałem jakby to zerowym, tylko z doświadczeniem pracy i też sobie radzą. Przetorowałem sobie już tą wszystką drogę i tam zaczynam jakieś tam zarabiać pieniądze, pojawia się jakieś tam światełko w tunelu. Mnie bardziej zastanawia tak, co będzie z tym kryzysem, który nadejdzie, bo jak już mamy teraz kryzys ekonomiczny, powoli się zaczyna robić z ropą ten wojenny. Tutaj też ja myślę, że jakby się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę, to może być wojna jakaś regionalna o Suwałki. To myślę, że to też akurat nas to dotyczy bardzo tutaj Podlasia. Szczerze, mam takie rozdwojenie jaźni. Bardzo bym chciał, ale boję się odważyć, nie?
3: Chcę się wrócić, tak?
5: Tak. Jeżeli chodzi o usługi budowlane, w Siemiatyczach ludzie chcą zarobić więcej niż w Warszawie. Niektórzy byli w Brukseli chwilowo, zobaczyli za jakie pieniądze można pracować, a dużo ludzi tak mówi, a ty w Belgii jesteś, to stać cię zapłacić i wymagają od ciebie takich pieniędzy, że
7: za daną usługę, gdzie ja nawet w Belgii nie robię takiej ceny, nie? Są takie przypadki i ogólnie tak się zrobiło, że to jest rynek budowlany bardzo drogi, jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o ocieplenia, to nawet mogę powiedzieć, że w Warszawie dla mojego brata teraz robię ocieplenia po 125 zł, tutaj chcą 160.
3: Skąd to się w ogóle wzięło, że to akurat do Brukseli ludzie zaczęli jeździć, czy to co, wszyscy twoi znajomi?
7: Jednym przyczyn to było zamknięcie Hortexu, gdzie pracowało tutaj 2,5 tysiąca osób. Z dnia na dzień 2,5 tysiąca osób z regionu straciło pracę. Było tutaj dwóch cinkciarzy i oni sprzedawali wizę za równowartość hektara ziemi albo za równowartość konia. Czyli była wiza do Belgii, nie? I jakby to ojciec z matką poświęcali hektar ziemi, wysyłając syna do Belgii, który sobie poradził, to sobie poradził, a dużo też niestety sobie nie poradziło, bo też znalazła się duża ilość ludzi bezdomnych w Belgii, którzy mieli problemy z alkoholem. Potem się zrobiło tak, że w 97 roku, gdzie moi bracia jeszcze pracowali w Warszawie i wyjeżdżali do Belgii, to było łatwiej wyjechać do Belgii niż do Warszawy, bo większość ludzi znałeś, którzy są w Belgii, niż którzy pracują na budowie Warszawy.
2: No to już wiadomo, dlaczego akurat Bruksela, a nie jakiś tam Berlin czy Londyn. Do tego doszło regularne połączenie autobusowe z Siemiatycz. Ten autobus wciąż kursuje, ale tylko raz w tygodniu. I bywa, że do stolicy Belgii wozi tylko powietrze. A dlaczego ludzie już nie wyjeżdżają tak chętnie jak kiedyś? No to posłuchajcie.
3: Co ty tu robisz? Dlaczego nie siedzisz w Brukseli, tylko tu?
0: Nie, ja tam u siebie robię tam działalność, nie? Spawamy i tam takie rzeczy robimy. Ja mam swoją firmę spawalniczą, nie?
3: Byłeś w tej Brukseli, czy gdzieś
0: tam? Nie, w Polsce jest lepiej.
3: Nie korciło cię nigdy, bo to wiesz, koledzy jacyś na pewno tam pojechali, siedzą,
0: tak,
3: pracują.
0: Tak, coś tam, no byli, ale wracają i tak. Nie wiem, no Polska to Polska, ja tu jestem Polakiem, także no, nie wybieram się nigdzie za granicę.
3: To ile to można w Polsce zarobić, jak się tak dobrze ogarnia temat?
0: Trudno powiedzieć, no zależy, no.
3: No ale co, tak zdychę na rękę?
0: No, zdychę można ogarnąć, no.
3: A to w Brukseli tam zarobi niewiele więcej.
0: Może no może, no nie wiem, no 20 tysięcy tam czy tam.
3: Ale nie ciągnęło cię, żeby tam zamienić te 10 tutaj na
0: Nie, Polska w Polsce jest super i młodzież tam jeszcze pracuje w tej Belgii, a starzy już schodzą.
3: A, że emerytury się dorobili, wracają.
0: No tak.
3: No tak, jest wtedy komu te schody spawać czy coś. Bo jak przyjechali, pieniądze są.
0: No wiadomo, nie?
3: To coś się zaczęło kręcić też, nie? Jak zaczęli zjeżdżać.
0: Ma się podwórka chyba taka, tam wszystko pod wynajem raczej, tak? A żeby się dorobić, no to trzeba ze 20 lat tam popracować pewnie, tak? Żeby jakiś ten, nie? Polska to Polska, nie?
9: W Polsce dobrze się żyje, mi się wydaje.
3: No ale tam wciąż można zarobić jednak, tak jak rozmawialiśmy, no to tak 8-9 tysięcy złotych, no tak powiedzmy w przeliczeniu na rękę, no tutaj to ciągle chyba nie ma jeszcze aż tak dobrze, co?
9: U nas jest chyba spokojniej generalnie. No takie Podlasie się metycze, tak u nas jest tutaj swojsko, sielsko i spokojnie. No,
3: tu jakaś koza, coś.
9: Ze względu na bezpieczeństwo tutaj jest w Polsce jednak bezpieczniej niż na zachodzie.
3: Tak, no tutaj jedyne co nam grozi to, że o...
9: To akurat jest miasto Belgowców, tak? Tak to się mówi?
3: Tak, tak. Tutaj mała Belgia.
9: Mała Belgia. Ja się mówię, czy to jest mała... No, mała Belgia, tak? Ja jeżdżę do babci z zagranicy, która mieszka we Francji.
3: Nie ciągnie was tak, żeby tam do pracy wyjechać, żyć tam za granicą? Tutaj jest okej?
9: Okay? Szczerze mówiąc, w Polsce to mnie nic nie trzyma i zarabiać takie 4 tysiące to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
3: Czym co, jednak myślisz, żeby w którymś momencie kierunek...
9: W którymś momencie po prostu kierunek za granicę, ale no nie wiem.
3: Nie wiesz jeszcze, czy Bruksela akurat.
9: Nie, nie wiem.
2: Wciąż są chętni, ale no nie ma takiego ciśnienia jak kiedyś. W Brukseli można zarobić tak ze 2 razy tyle, co w sklepie w Siemiatyczach. Jak w Brukseli trzeba wynająć mieszkanie, a trzeba, no to robi się to mało opłacalne. To już nie jest taka ziemia obiecana, kiedy w 3 dni można było zarobić tyle, co w Polsce w miesiąc. Są też ciemne strony tej emigracji, trudne sprawy. No, wiele rodzin nie wytrzymało rozłąki.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Co piąty mieszkaniec Siemiatycz to w Brukseli siedział albo siedzi ciągle.
12: Tak, ciągle jeszcze siedzą.
3: Skąd to się wzięło?
12: Mocno, nie wiem. Wyjechał chyba jeden, później ciągnął drugi.
3: Za tym jednym drugi, za tymi dwoma czterech, za tymi czterema
12: no i tak to.
3: Ośmiu i...
12: Tak to.
3: Zjeżdżają z tej Brukseli tutaj na święta, to nagle miasto ożywa.
12: Tak, tak, tak.
3: A tak to co, hula tylko wiatr i...
12: I emeryci, jak pan widzi.
3: A panią nie ciągnęło nigdy tam, żeby do tej Brukseli innego świata zaznać, posmakować?
12: Nie. Dobrze mi w Polsce było, jest. I najlepiej u nas. Starczyło mi zawsze tego, co mam.
3: Tam zawsze te dwa razy więcej można zarobić, a kiedyś to pięć razy więcej.
12: A rodzina? No, mam koleżanki, no, mają pieniądze, mają domy, ale już rodziny niestety nie mają. I to jest tak...
3: Aha, że gdzieś tam...
12: W drodze się pogubiła rodzina.
3: Rozpadało się.
12: Rozpadało się, tak.
3: To był pan kiedyś tam za granicą w pracy?
11: Kiedyś, ale to dawno było, nie.
3: Ale w Brukseli akurat? Tak jak wszyscy tutaj?
11: Tak. No stolica Belgii, no.
3: Stolica Belgii się miatyczy?
11: Tak.
3: Tak mówią?
11: Tak było. No. Tak jest.
3: To ile pan tam był, jak długo?
11: 2 miesiące.
3: 2 miesiące tylko?
11: Tak, tylko.
3: A to dlaczego pan wrócił?
11: No... Rodzina potrzebowała mnie, nie? Dziecko mi się urodziło i wróciłem.
3: Warto tam było jechać do tej Brukseli, czy nie warto? Była pani tam kiedyś?
13: Mam 3 dni po samochód. Nie miałam jechać na tydzień do swoich kumów, a pojechałam na 3 dni. Kupiłam samochód i nogi.
3: I co, nie kusiło panią, żeby tam zostać w tej Brukseli?
13: Lubię sprzątać. Ach. Jakbym lubiła sprzątać, to bym była 20 lat albo 30.
3: No właśnie, bo tam...
13: Moje koleżanki jakieś tam wspanieństwa to są właśnie.
3: Oj, bo panowie to raczej na budowę, a dziewczyny do sprzątania.
13: Wszystko się porozpadało i panowie, i panie się wszystko porozpadało. Małżeństwo przeważnie się rozłożyły. Właśnie prężnie działa nasz tutaj Związek Emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jest bardzo dużo pojedynczych osób. Bardzo mało małżeństw. Tutaj przynajmniej w naszej grupie dosłownie 4-5 małżeństw. Wolne kobiety, albo wdowy, albo rozwódki, mężczyźni, dbajcie o siebie. No za mało was jest, no to no, jak idą tańczyć.
3: Warto jeszcze jechać tam, czy jednak...
13: Warto tutaj przyjeżdżać i tutaj ściągać ludzi. No w tej chwili, no to chyba trzeba patrzeć na turystykę. Bo Podlasie było zaniedbane, teraz się zrobiło piękne. Bo nie mieliśmy dróg, nie mieliśmy nic.
3: No, no tak, teraz nagle to naprawdę się... Tam jakieś fontanny tryskają.
13: U nas jest dużo ładniej niż w Augusto.
2: Może zarobki są trochę gorsze, ale Siemiatycze zmieniły się przez te lata. Na lepsze, wypiękniały. Teraz wracamy do Marka Bujnowskiego, który nas tam oprowadzał po mieście i zaprowadził nas nad zalewy. A tam amfiteatr, plaże, place zabaw dla dzieci. Wszystko nowe, eleganckie. Wszystko jest, tylko no trochę brakuje ludzi, którzy mieliby z tego korzystać.
8: Tutaj tak zwany Czesuła... Krowy pas, o tutaj, w tym miejscu. Tu się krowy topiły, no. A mieliśmy operatywnego burmistrza.
3: O, i teraz elegancko.
8: No, tu, widzi pan, jest amfiteatr, no, duży na 2000. Mm-hmm. Nie jest, to kurde, będzie multum ludzi do tego Skolima.
3: No, teraz Europa.
8: Miasto, powiem panu szczerze, to jest, jak wychodzę wieczorem z psem, to puste miasto wymarło, miasto emerytów i rencistów. Na wakacje oczywiście młodzi przyjeżdżają.
3: No tak, wtedy odżywa to wszystko.
8: Tutaj tu żyje, to...
3: No ale mają gdzie wracać.
8: No mają gdzie wracać, no ładnie jest, no.
2: Nie widać jakichś masowych powrotów w Siemiatyczach. Młodzi wciąż próbują ułożyć sobie życie w Belgii, a jak wracają do Polski, no to nie zawsze przecież do samych Siemiatycz, niekoniecznie na Podlasie. Wciąż brakuje tam pracodawcy, który płaciłby więcej niż minimalną. Na pewno emeryci wracają z Belgii, z belgijskimi emeryturami.
14: No byłem swego czasu, jak wszyscy wyjeżdżaliśmy za chlebem.
3: W Brukseli?
14: W Brukseli, tak. 97 rok był.
3: No i co pan tam robi?
14: Jako konserwator w szkole pracowałem. Mhm. Chciałem tutaj wrócić w tym wieku takim emerytalnym, chciałem być w Polsce, nie? Bo wie pan, na starej rzew się nie przesadza, nie? Na starość ciągnie tutaj. Pan by też na panu wrócił. Ja widzę to z oczu panu patrzysz.
3: No, ja jeszcze nie wyjechałem, wie pan, na razie, póki co.
14: No, nie wyjeżdżaj pan. U nas jest dobrze. Polska dobrze stoi w porównaniu z innymi krajami. Tam gorszy bałagan jest jeszcze.
3: Udało się panu coś odłożyć, jakieś pieniądze? Pan tu sobie rancho jakieś kupił, coś?
14: Nie, ja to jakbym tutaj pilnował Polski, to bym więcej miał rancho. Nie trzeba było wyjeżdżać, trzeba było patrzeć to, co po dziadkach było, dopilnować swojego.
3: A, tak to gdzieś tam pana nie było, się rozeszło?
14: Tak, się rozeszło.
3: No tak.
14: No,
3: masz. To więcej pan stracił na tej Belgii jeszcze.
14: Ja na Belgii to straciłem dużo. Nie bowiem, że zarobiłem. W ogóle i majątku bym więcej miałby dopilnował, nie? Tylko, że tych nie miałby tego towarzystwa, tych śpiewów, nie? Tych ludzi bym nie poznał z całego świata, wspaniałych. No, to dla mnie to o to chodziło. Tylko nie pieniądz się nie liczył.
3: Opowie pan taką imprezę jedną, gdzie co wy tam robiliście?
14: Impreza? Co byłem na takiej. Nie mogę, bo jak żona usłyszy, to nie, lepiej nie, o nie.
2: No, co było w Brukseli, to zostaje w Brukseli. I tym takim, no, niedopowiedzeniem kończymy, co ludzie powiedzą, prosto z Podlasia, prosto z Siemiatycz. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Aż 6-0 na Narodowym. Biało-czerwoni pokonali Rumunię w Lidze Narodów. Kibicem zadowoleni.
1: Widać chęć do grania była u nich.
0: Niższe ceny stały się faktem. Posłuchajcie, ile od dzisiaj zapłacimy na stacjach paliw. Cały dochód przeznaczy na chore dzieci. Barber ze Szczecina rusza z całodobowym wyzwaniem. Posłuchajcie. Minęła 9:00, wiadomości Vox FM, Paweł Donzbach, dzień dobry, zapraszam. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Nasza piłkarska reprezentacja aż 6-0 pokonała Rumunię w meczu Ligi Narodów. Hat-tricka zaliczył Robert Lewandowski, a gole strzelili jeszcze Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Rywale wbili sobie też gola samobójczego, a od 22 minuty grali w osłabieniu. Wysoka wygrana cieszy kibiców, bo po dwóch poprzednich meczach na kadrowiczów spadła lawina krytyki.
2: To my tacy mocni, czy Rumunia taka słaba?
3: No wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
1: Tak, oczywiście, że.
2: Czyli przekonał po tym meczu?
1: Czas pokaże w poniedziałek, ale myślę, że tak na dzisiaj.
2: Ale jesteście zaskoczeni, że aż tak wysoko wygrali?
1: No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, nie oszukujmy się. No ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: To głos kibiców, z którymi na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A w poniedziałek Polaków czeka ostatni mecz na obecnym zgrupowaniu. Na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Po trzech spotkaniach zajmują trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Narodów. Nawet kilkadziesiąt złotych mniej przy jednym tankowaniu. Od północy jest taniej na stacjach paliw. To efekt powrotu programu CPN. Ze szczegółami nasz reporter Rafał Różycki.
4: Różnica jest duża.
5: Diesel tanieje o złote 21 na litrze, benzyna 95 złote 24.
4: Powiedziała mi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Do poniedziałku włącznie cena za diesel nie może przekroczyć 7 złotych 88 groszy na litrze, a benzyna 95 6 złotych 73 groszy.
6: Zaraz będę tankował, oby te ceny się utrzymały, nie wzrastały.
4: Obniżenie akcyzy i VAT na paliwo ma potrwać do końca tego roku.
0: A to nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny ropy zaczęły spadać również na światowych rynkach. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
7: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich przenosimy się na Ukrainę. Nad ranem Rosja zaatakowała kolejną przeprawę na Dnieprze w Kijowie. Na moście północnym uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch z lewego na prawy brzeg został całkowicie zamknięty, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Wczoraj, przypomnijmy, rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach.
8: Na razie my nie możemy...
0: Nie możemy się nigdzie dostać, metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja.
8: Mowa nie tu musi, to żachliwa.
0: Mówiła nam jedna z mieszkanek Kijowa. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii. Chodzi o paraliżowanie miasta, pogarszanie warunków życia mieszkańców i osłabienie ich stanu moralnego. To już 20 lat samolotów F-16 w polskim wojsku. W bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki. Dowódcy wojsk podkreślali, że maszyny jeszcze długo posłużą.
9: Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
10: Generał brygady, pilot Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
11: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną middle line upgrade.
0: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16. W dobę ostrzyże 50 klientów. Barber ze Szczecina rusza właśnie z wyzwaniem, dzięki któremu chce pomóc chorym dzieciom. Cały dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
12: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł, a wyjdzie to wszystko być okej. Okay.
0: Mówi pomysłodawca akcji Kirill Kejko. Wydarzenie właśnie wystartowało w salonie przy Alei Piastów 3. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym zachodzie i północy, na pozostałym obszarze kraju raczej bezchmurnie, lokalnie na północy słabe opady deszczu. A na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie. Wynosi około 1030 hektopaskali.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość z

0: Zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Reklama.
1: Vox FM, Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
12: Kawusi?

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
12: A może lepiej w większym gronie?
11: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
13: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
14: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
15: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
14: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
16: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
17: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
10: Vox FM.
3: Vox FM.
10: Gorzów.
15: Kierowcy nie kryją radości, od dzisiaj ceny paliw mocno w dół.
5: W końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
15: A po podpisaniu ustawy paliwowej polityczny spór. Prezydent kieruje ją do Trybunału. Posłuchajcie dlaczego. Ile elementów z konstrukcji da się ocalić? To sprawdzają muzealnicy. Pod Nowym Sączem przenoszą 17-wieczny dwór. I o tym za chwilę. Minęła 10. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Od dzisiaj ulga przy tankowaniu. Ceny paliw na stacjach spadły i to nawet o złoty 50 na litrze. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. I to na stacjach od rana przekłada się na spory ruch.
8: Czekał pan może z tankowaniem?
5: Troszeczkę, nie ukrywam, ale bardziej czekałem też na to, że w końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
17: Bardzo się cieszę, jest różnica. Złotówka robi swoje.
8: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
7: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no. Kupiłem sobie skuter 3 dni temu, tak rozwiązałem problem, no. A samochód i tak trzeba zatankować.
19: A jaka idealna będzie cena benzyny?
20: No, myślę, że te 5,19 to będzie super.
15: Mówili kierowcy w Warszawie naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw. Tymczasem o tę ustawę trwa polityczny spór. Karol Nawrocki jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
21: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową. Przypomina politolog Mateusz Zaremba.
22: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziła. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
21: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1,6 mld zł.
15: A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
23: To są wiadomości Vox FM.
15: W nich zaglądamy na drogi i mamy ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 11 w Opolskiem. W Biskupicach na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. W wyniku wypadku zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Na miejscu pracują służby, policja wyznaczyła objazdy. Tymczasem śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Lubelskiem. To w nocy na trasie S12 w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie.
24: Pomiędzy węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Czechów na wysokości Jakubowic-Konińskich zderzyły się dwie ciężarówki. W wyniku zderzenia doszło do pożaru jednego z pojazdów, którego kierowca zginął na miejscu. Natomiast dwie pozostałe osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
15: O czym informował nasz reporter Arek Michlewicz. Nie ustalono, czym jest. Urząd Morski w Słupsku ma już wyniki badań próbek substancji, której grudki wyrzucił Bałtyk. Leżały na odcinku blisko 50 km plaż. Potwierdzono, że to substancja ropopochodna, ale laboratorium nie było w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Wiadomo, że krótkotrwały z nią kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Prace idą zgodnie z planem. Trwa przenoszenie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza. Miejsce docelowe? Nowosądecki skansen. Obecnie muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a które będzie trzeba zrobić na nowo.
25: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
15: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Placówka kupiła zabytek od prywatnego właściciela. Dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku. I sprawdźmy, które miasto obecnie wygrywa, jeżeli chodzi o ciepło. Tu musimy ruszyć na zachód kraju. 15 stopni mamy w Gorzowie Wielkopolskim, ale tylko jedna kreska mniej we Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie, Gdańsku. 13 mamy w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie czy w Opolu. Na pozostałym obszarze 12, najchłodniej w Suwałkach tylko 10 stopni, ale spokojnie, będzie więcej. Podobnie słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Jedynie więcej chmur na Pomorzu, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali.
26: Dzień leniucha? Jak najbardziej tak, bo to sobota. Pierwsza sobota nowego miesiąca, czyli października. Zakładam, że udana dla was ona jest i udana będzie. Niemniej tutaj Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Wiele osób chętnie widziałoby tego pana w Polsce, ale sam artysta twierdzi, że no póki co naszego kraju nie ma na jego koncertowej mapie. Niemniej mam nadzieję, że ta sytuacja jednak w niedalekiej przyszłości się zmieni. Bruno Mars i Mary You w Vox FM, a już za chwilę Blue Lagoon, w tej godzinie również Los Lobos.

0: Fly High, Tobi Romeo, no jeżeli mamy sobotę, to umówmy się tylko i wyłącznie wysokie loty. Ale pamiętajcie, żeby no nie zahaczyć gdzieś o gałęzie, dobra? Bo później może głowa boleć, a przecież to nikomu nie jest potrzebne. Niemniej na ten numer można głosować w naszej bezliście w oxfm.pl, zakładka bezlista, tam was odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
1: Lidl, to się opłaca.

Mnóstwo słońca teraz na naszej antenie, a to słońce zafundował nam Enrique Iglesias. Ale za oknami nie potrzebujemy żadnego Iglesiasa, żadnej Hiszpanii, bo u nas w Polsce też bardzo ładna, słoneczna pogoda, słoneczna jesień. I to jest to. Jeżeli jesień ma być jakaś, to niech będzie właśnie taka.

0: Jak ten numer podbijał wszystkie listy przebojów, to ja chyba byłem wtedy w podstawówce albo w gimnazjum, no jakoś tak, ale wtedy wszyscy po prostu chcieli tego słuchać. A czy teraz tak jest? Nie wiem. Nie wnikam, natomiast my gramy, bo jakby nie patrzeć, to dalej jest hicior. Mikel Tello i Aiso Ciupego, za chwilę godzina 11 i czas najświeższych informacji.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
0: Jesteśmy w tym razem, trener jest częścią nas, mówią polscy piłkarze po wczorajszej wygranej z Rumunią. Wcześniej mówiło się nawet o dymisji Jana Urbana. Ruch został zawieszony, kolejny most w Kijowie celem rosyjskiego ataku. Dron uderzył w południową przeprawę. Na razie ich nie brakuje, ale w lasach jest bardzo sucho.
18: Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
0: Na koniec zaglądamy na targowiska, szukając prawdziwków czy rydzów.
19: Minęła 11. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Zawodnicy murem za swoim trenerem biało-czerwoni aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci rozmawiali o możliwej dymisji Jana Urbana i przyszłości kadry. Po wczorajszej wygranej pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański podkreślał, że zawodnicy zdawali sobie sprawę ze słabej gry w ostatnich spotkaniach.
20: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
19: Sam selekcjoner nie ukrywał, że biało-czerwonym wysoką wygraną ułatwiła czerwona kartka, którą już w 22 minucie zobaczył jeden z rywali.
21: I to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć.
19: W poniedziałek czwarty mecz Polaków na tym zgrupowaniu na wyjeździe zagramy z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Kolejny rosyjski atak na most w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg Dniepru został wstrzymany. Przypomnijmy, wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy.
22: Rosyjski dron nad ranem zaatakował most południowy, łączący prawy i lewy brzeg Dniepru. Informację potwierdził mer miasta Witalij Kliczko, dodając, że ruch mostem w tej chwili jest zawieszony. Uszkodzona została jezdnia oraz sieć trakcyjna, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu trolejbusów. Od kilku dni Moskwa próbuje uderzać w kijowskie mosty. W poprzednich dniach rosyjskie maszyny bezzałogowe trzykrotnie atakowały most północny, przez który oprócz samochodów kursują pociągi jednej z linii metra. Mosty przez Dniepr to kluczowa arteria, bez której lewy brzeg miasta zostanie po prostu odcięty od reszty ukraińskiej stolicy. Kijów, Ołech Biłecki.
19: A według ekspertów atak wpisuje się w kampanię uderzeń w krytyczną infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Z Ukrainy przenosimy się na Litwę, gdzie poderwano myśliwce NATO. Nad ranem w okręgu wileńskim wojsko ogłosiło alarm powietrzny. To z powodu podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona, który mógł nadlecieć od strony Białorusi. W odpowiedzi zawieszono również działanie lotniska w Wilnie. Alarm został już odwołany.
23: To są wiadomości Vox FM.
19: Zatruć mogło się nawet kilkadziesięcioro dzieci. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku w zachodniopomorskim.
24: W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
19: Mówi Anna Bąk z miejscowego sanepidu. Na ten moment nie znamy skali zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka ma własną kuchnię. Grzyby są, ale jest sucho. Na koniec polskie lasy w trakcie sezonu, który szybko może się zakończyć. Wszystko przez brak deszczu. My zajrzeliśmy na stoiska w Świętokrzyskiem, gdzie kupujących nie brakuje.
25: Jakie grzybki mamy?
26: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
27: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
26: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
19: A na jedno z targowisk zajrzała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk. Taka pogoda mogłaby zostać z nami na dłużej, ale pewne jest jedno, zostanie z nami cały weekend. Na niebie dużo słońca, nawet jeśli pojawią się chmury, to i tak za nich wyjdzie. A na termometrach ładny obrazek, od 16 stopni na północnym zachodzie, przez 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu. Do tego wiatr mamy słaby, ciśnienie jednak w górę wynosi około 1030 hektopaskali.
0: Godzina 11 już na radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Ale jestem bardzo ciekawy, co tam u was. Jak dzisiejszy dzień, dzisiejsza sobota, słoneczna sobota. Piszcie 609 869 869. Co robicie, gdzie jesteście?

Na 609-8698-69 dajcie znać, co tam u was. I tak napisała do mnie Karolina. Pozdrawiamy z Zakopanego, siedzimy właśnie z mężem na balkonie, pijemy kawę i podziwiamy góry. No moi drodzy, umówmy się, no lepiej nie mogliście trafić, bo pogoda dopisuje, więc nic, tylko odpoczywać. To all the people all around.

Alessandra w Vox FM. A kolejna wiadomość wpadła na 609-869-869 odnośnie tego, co robicie, gdzie jesteście. I tak na przykład: cześć, właśnie jadę do Gdańska, słuchawki w uszach, kawa w ręku. Vox FM jest słuchany i dzień jest znacznie lepszy. Pozdrawiam.

0: Witamy serdecznie i polecamy się na przyszłość.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja, reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
21: Nie, a co się dzieje?
22: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Vox FM, FM, Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
27: Magia radia.

Wielkie urodziny króla Latino, czyli Skolima, to wszystko już 8 października. Można jechać, można się pobawić, można zabrać swoją ekipę, można dostać wejściówki od nas i mało tego 1000 zł kieszonkowego. No bo jak urodziny, jak impreza, no to trzeba się pobawić, tylko trzeba mieć też za co. Więc wy będziecie mieli voxfm.pl, tam odsyłam, tam się zgłaszacie. No i co? I widzimy się na urodzinach.

0: Perfect Love, czyli perfekcyjna miłość. No, nie wiem, czy takie faktycznie są, ale gdyby ktoś miał chociażby jakieś lekkie problemy miłosne, to z tymi tematami miłosnymi właśnie można się zgłosić do Pawelca w Kochaj albo Rzucaj. On tam pomaga rozwiązywać różne miłosne spory, więc jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie, a co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie.
17: Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
20: Vox FM.
2: Vox FM.
20: Gorzów.
21: Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią, część z nich miało wlecieć od strony Odessy. Na ten weekend czekali kierowcy, od dzisiaj za paliwo płacimy mniej. Warunki na szlakach są dobre, sporo turystów w Tatrach, więcej też w Bieszczadach, ale trzeba uważać na pogodę. Posłuchajcie. Minęło południe. Wiadomości Vox FM, Paweł Donzbach. Zapraszam. 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Alarm podniosła prezydent tego kraju, Maja Sandu. Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z obwodu odeskiego na Ukrainie. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała Sandu. Dodajmy, że od początku roku zanotowano 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 8 z tych incydentów w zeszłym tygodniu. Wzmożony ruch na stacjach paliw, kierowcy ruszyli zatankować swoje auta. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN, który gwarantuje obniżony VAT i akcyzę na paliwa. A co za tym idzie? Ceny niższe o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Michale, powiedz, co mówią kierowcy.
0: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
11: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
22: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
23: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
0: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
21: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku pod Kielcami. W miejscowości Mici Gust zdarzyły się dwie osobówki. 50-letni kierowca jednej z nich trafił do szpitala.
24: 58-latka kierująca pojazdem marki Peugeot najechała na tył Audi, za kierownicą którego siedział 50-letni kierujący, który to wykonywał manewr skrętu.
21: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji i dodaje, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
25: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
21: Ruszyły działania związane z eksmisją. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie w Warmińsko-Mazurskim. Jest ona jedyną usytuowaną bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
26: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać. Nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
21: Mówi Jakub Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz, zarówno o działkę, jak i o dzierżawę. Dodajmy, że bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą również inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów. A teraz Tatry i spory ruch turystyczny. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka są zarezerwowane. Z kolei przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur czekających. Ma to związek ze słoneczną i bardzo ciepłą pogodą. Warunki na szlakach są dobre, również w Bieszczadach, ale trzeba uważać na niskie temperatury o porankach i wieczorami.
27: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
28: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
27: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
21: O czym informowała nasza reporterka Julia Ranosz. A pogoda piękna nie tylko w górach, ale i w całym kraju. 16 stopni w Suwałkach, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Tu najmniej na razie stopni. Kreska więcej w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie. 18 mamy w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Opolu. A najwięcej 19 to w Szczecinie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. A będzie więcej do 23 na południu. Wiatr mamy słaby, chmury niewiele, ciśnienie powoli spada i wynosi 1027 hektopaskali.
29: 12. Południe, mało tego, sobotnie południe, mało tego, w doborowym towarzystwie, bo w towarzystwie waszego ulubionego radia. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, ja mówię dzień dobry, Michał Drawka, kłaniam się. No i dzisiaj, uwaga, mamy dzień kasztana. No i do tych kasztanów zapewne jeszcze w tej godzinie wrócimy.

Obiecałem, że wrócimy do tematów kasztana, bo dzisiaj święto kasztan swoje ma właśnie. No i pytanie do was, bo dla mnie słowo kasztan jest takie negatywnie nacechowane. I pytanie do was, co ostatnio kasztanowego zrobiliście? Dajcie znać. 609 869 869.

Jaka jest najbardziej kasztanowa rzecz, jaką zrobiliście? Dajecie znać? Pomachałem komuś na ulicy, bo myślałem, że go znam. Nie znałem. On chyba mnie też nie. Ale pomachał. Szukałem telefonu przez 10 minut, świecąc sobie latarką w telefonie. No, tak bywa. Gdy kelnerka przyniosła mi obiad i powiedziała smacznego, też jej odpowiedziałem smacznego. Czyli jak słyszycie, tych kasztanowych tematów, kasztanowych rzeczy nie brakuje. A jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, no to śmiało.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy

0: Kobylogórskiej 16. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: Reklam.

Kasztanowe tematy, kasztanowe historie bardzo mocno przypadły wam do gustu. I kolejna taka ciekawostka, a w zasadzie historia. Chciałem otworzyć samochód z pilotem, stałem przy aucie z dobre 10 minut, wciskałem przycisk na pilocie, nie chciał się otworzyć. Dopiero po chwili zorientowałem się, że to nie jest mój samochód. No, kto tak nie miał? No dajcie spokój.

0: Fox FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Freaky Like Me w waszych i naszych głośnikach. Powoli zbliżamy się do godziny 13, a 13 to rzecz jasna czas najświeższych informacji, najświeższych wiadomości w Vox FM. Wiadomości z kraju, wiadomości ze świata, więc nie może was zabraknąć pod warunkiem, że chcecie być na bieżąco. A zakładam, że chcecie.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
9: A może lepiej w większym gronie?
8: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
10: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
15: Vox FM Gorzów.
16: Małe dziecko zabrane przez LPR do szpitala w Tarnowie. Na 5-letnią dziewczynkę runęła wiata samochodowa. Po wypadku utrudnienia na trasie pod Rzeszowem z kolei w Opolskiem odblokowano krajową 11. Próbował leczyć przez telewizję. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski i o tym za chwilę.
17: Minęła 13. Wiadomości Vox FM, Paweł Dącbach, zapraszam. Na początek poważny wypadek pod Tarnowem w miejscowości Wola Rzędzińska. Na kilkuletnie dziecko przewróciła się wiata. W ciężkim stanie na pokładzie lotniczego pogotowia ratunkowego trafiło do szpitala.
18: Podczas wykonywania prac przy wiacie samochodowej z niewyjaśnionych przyczyn ona zapadła się, przygniatając znajdującą się pod nią dziewczynkę w wieku około 5 lat. Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
17: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji i dodaje, że okoliczności wypadku ustalają teraz śledczy. Przenosimy się na drogi. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk zdarzyły się dwa pojazdy. Na miejscu pracują służby. Pas trasy prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Nie ma już z kolei utrudnień w Opolskiem. Służby przywróciły normalny ruch na drodze krajowej nr
16: numer 11 w Biskupicach między Kluczborkiem a Kępnem. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku zginął kierowca osobówki. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Spore straty po nocnym pożarze w Kujawsko-Pomorskim. W akcji gaśniczej w miejscowości Lnianek koło Świecia działało 12 strażackich zastępów.
19: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
16: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru badają służby.
20: To są wiadomości Vox FM.
16: Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowanie na grypę i rośnie aktywność koronawirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
21: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
16: Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna. Po preparat można zgłaszać się do aptek czy przychodni.
21: Przez pierwszy miesiąc zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie i to jest dla nas dobra wiadomość. To jest moim zdaniem taki trochę rozbity bank ze szczepionkami, dlatego że w niektórych regionach doszło już do wręcz wyczerpania zapasów.
16: Przeciw grypie mogą zaszczepić się dorośli i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. I jeszcze Rosja. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski. To słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, który występował w telewizji radzieckiej i w telewizji polskiej. Przekonywał, że jego metody są skuteczne od pierwszej sekundy. Ze swoimi pokazami jeździł również po świecie. W lipcu rosyjskie media informowały, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie i północy. Na pozostałym obszarze kraju raczej bez chmur. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Do 20-23 na pozostałym obszarze, najcieplej na południu kraju. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie około 1026 hektopaskali.
0: Na zegarach. Jeśli ktoś w tym momencie jest przy obiadku, to ja rzecz jasna życzę smacznego. Niemniej cały czas też będziemy przygrywać, nie do kotleta, ale przygrywać w rytmie hitów, bo tu Vox FM, więc proponuję zostać z nami. Jeśli już tutaj trafiliście, to myślę, że zostaniecie na dłużej. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Ten pan naprawdę kocha swoich ludzi. Eddie Vatta, I Love My People. Ale my też kochamy swoich ludzi, czyli was, naszych słuchaczy, bo tutaj wszyscy razem tworzymy jedną wielką, niebieską, woksową rodzinę. Jeśli chodzi o to, co muzycznie przed nami, to mogę zdradzić, że jeszcze w tej godzinie łobuzy i topki nie robią już takich, ale będzie też coś z zagranicy. Pojawi się między innymi CC Catch.
1: Yes! It is not that funny.

0: Przypominam, że już 8 października wspólnie możemy się bawić na wielkich urodzinach Króla Latino, czyli z Colima, i wy możecie tam, rzecz jasna, być. Wystarczy, że do nas napiszecie, zgłosicie się na vox.fm.pl, później zgarniecie wejściówki i możecie jechać całą ekipą. Mało tego, dostaniecie jeszcze tysiaka od nas, żeby się pobawić. Vox.fm.pl, tam odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.
1: Na

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
7: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w

0: Kościuszczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
1: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie. A co się dzieje?
4: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
5: Vox FM, FM Gorzów. Vox FM, Vox FM robi dzień dobry.
6: Kawusi?

Dzisiaj faktycznie taka pogoda, że do zoo można się wybrać pod warunkiem, że macie gdzieś to zoo blisko. Chociaż zoo można sobie zrobić własne, taki mały mini zwierzyniec. Jak to zrobić? Wystarczy pójść do lasu, na pewno przyniesiecie do domu jakiegoś pająka, gwarantuję.

0: Ależ teraz polecieliśmy klasykiem Wilki i Baśka w Vox FM. No, ta Baśka, a to była... Dobra, 14 za chwilę, czyli czas najświeższych wiadomości. Wiadomości, które są niezwykle istotne. Proponuję zostać razem z nami, żeby być na bieżąco.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie.
14: Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
19: Vox FM.
1: Vox FM.
19: Gorzów.
20: Kobieta nie żyje, mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Na Podlasiu kierowca busa potrącił dwoje rowerzystów. Wyegzekwowanie utworzenia bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta, mówi Radosław Sikorski. Polskie jabłka nie mają sobie równych.
21: Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
20: Te łąckie wskoczyły na szczyt światowego rankingu. Posłuchajcie. Minęła 14. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Mężczyzna w ciężkim stanie po tragicznym wypadku na Podlasiu. Na drodze krajowej nr 16 kierujący busem potrącił parę jadącą na rowerach.
22: 47-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu, zaś 56-letni mężczyzna ze względu na obrażenia został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego Oplem. Był trzeźwy.
20: Mówi nam Iwona Hołdyńska z policji w Sejnach i dodaje, że kierowca został przebadany i zwolniony do domu. Wyegzekwowanie na stronie amerykańskiej utworzenia stałej bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta Karola Nawrockiego, mówi Radosław Sikorski. Wicepremier, minister spraw zagranicznych odpowiadał dzisiaj na pytania dziennikarzy. Pytali o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Ten stwierdził, że polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Tutaj pan prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe, użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować te decyzje, bo rząd swoje zrobił, skomentował Sikorski. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu. Jest na etapie uzgodnień. Minister obrony szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
9: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
20: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt ma zawierać w jednym dokumencie przepisy i regulacje z różnych rozporządzeń.
19: To są wiadomości Vox FM.
20: Tam można poradzić się fachowców. W Zielonej Górze rusza darmowa pomoc psychologiczna dla pacjentów onkologicznych. To w ramach cyklu indywidualnych spotkań z terapeutami w Szpitalu Uniwersyteckim.
10: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparciu emocjonalnym pacjenta.
20: Mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Szpitala w Zielonej Górze. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich jabłka łąckie z regionu sądeckiego na szczycie światowego rankingu Top 100 Apples in the World. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to świetna promocja również samego regionu.
21: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
17: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
23: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckie.
24: Na pewno rodzaj gleby na słonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
20: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze inne polskie jabłka, te grójeckie. A teraz sprawdzamy, gdzie jest najcieplej. Wygrywa Kraków, tam 22 stopnie, tylko jeden mniej w Rzeszowie, Zielonej Górze, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 20 kresek wskazują termometry w Warszawie, Kielcach i Poznaniu, w pozostałej części kraju 18 i 19 stopni. Jak na początek października, piękna pogoda, słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Biometr jest korzystny albo neutralny, ciśnienie mamy wysokie, wynosi 1030 hektopaskali.
2: I proszę bardzo, już na zegarach godzina 14, ależ ten czas szybko płynie. Z drugiej strony, no nie ma się co dziwić, bo jak się miło spędza czas, to i on szybko płynie. Ina i Hot, będzie też weekend Halo to Londyn, pojawi się również Robin Schulz w tej godzinie, więc koniecznie zostańcie z nami.

dobre. Dobre, bo polskie. Cibul i Magic Symphony, czyli taka muzyczna, pozytywna symfonia. I takie muzyczne, pozytywne brzmienia u nas cały czas są, bo tu gramy w rytmie hitów, tu w Vox FM. A propos grania w rytmie hitów, to w tej godzinie prawdziwy klasyk Natalia Oreiro i Cambio Dolor.

Tobi Romeo i Fly High w Vox FM. Jak się podoba, a chyba się podoba, to można wchodzić na voxfm.pl, w zakładkę Bestlista, tam klikać i głosować właśnie na ten numer. Tam plusy, minusy, to wszystko oczywiście do waszej dyspozycji, a my później w każdy piątek sprawdzamy, co wy żeście tam naklikali.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylorel, żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklam.

Czy może być lepiej? Gra sobie muzyczka. Za oknem piękna, złotopolska jesień. Jest ciepło, przyjemnie. No chyba lepiej to już się nie da, prawda? Chociaż mogłoby się dać. Jakby ktoś miał jakieś dobre ciacho i kawę,

La Cintura Cintura, Alvaro Soler, Vox FM. Za chwilę godzina 15, to też nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Serdecznie wam dziękuję, że byliście ze mną, polecam się i słyszymy się już jutro od 12. Michał Trawka, miłego.

0: to promocja. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama. Vox FM.
15: Vox FM.
14: Gorzów. Gorzów.
16: Jedna osoba nie żyje, są ranni, droga zablokowana. To po zdarzeniu osobówki z autobusem w Puławach. Poważne problemy na S8C na Mazowszu, niedaleko Warszawy, przewróciła się ciężarówka. Ma zadanie terapeutyczne, na koniec nietypowa pasieka w centrum Łodzi. Posłuchajcie. Minęła 15. Wiadomości Vox FM, Paweł Donzbach, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Puławach, w Lubelskiem. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały lekko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim przy ulicy Dęblińskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego osobówką, który zmarł na miejscu. Trasa wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Poważne utrudnienia dla kierowców również na S8 na Mazowszu. Trasa na północ od Warszawy jest zablokowana w obu kierunkach. Na wysokości miejscowości Trojany między stolicą a Wyszkowem przewróciła się ciężarówka.
17: Na miejscu policjanci ustalili, że doszło prawdopodobnie do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, w skutku czego zestaw przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia droga została całkowicie zablokowana oraz wyznaczono objazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdem ciężarowym jest trzeźwy, posiada uprawnienia.
16: Mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby kierują na objazdy i zalecają, by omijać przez najbliższe godziny ten fragment trasy S8. Brukselo, wróć! Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj ponownie dołączył do Unii Europejskiej. Jak wynika z sondaży w dzienniku The Guardian, przeciw połączeniu się ze wspólnotą jest niespełna 30% pytanych. Ostatnio nowy brytyjski premier stwierdził, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, a później Andy Burnham sprecyzował w BBC, że jedną z opcji jest pójście na całość, czyli powrót Londynu do Unii.
15: To są wiadomości Vox FM.
16: Ograniczona żegluga i zakaz przebywania w wodzie. W poniedziałek w Świnoujściu ruszy neutralizacja niewybuchów, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
18: W Świnoujściu, w morzu, w odległości około kilometra od plaży, znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. To 5 min, których łączna waga wynosi blisko 3,5 tony.
16: Podczas akcji nie wolno przebywać w wodzie od niemieckiego kurortu Albeck przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Neutralizacja potrwa do czwartku. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka stanęła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, ale i na seniorów, bo pasieka jest tuż obok domu dziennego pobytu.
19: Zaglądamy, co widzimy.
20: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
21: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
19: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko
5: tylko smaki.
6: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
12: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
16: A do uli zaglądał nasz reporter Grzegorz Mnich. Od 18 do 23 stopni, chłodniej, choć trudno mówić dzisiaj chłodniej na północy, najcieplej na południu kraju. Chmur na niebie pojawia się nieco więcej niż nad ranem, ale słońca jeszcze nie brakuje. Jeszcze więc można cieszyć się piękną pogodą, nie inaczej będzie jutro. Wiatru raczej dzisiaj nie ma, a na barometrach bez zmian ciśnienie wynosi około 1030 hektopaskali.

0: studni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama. Vox FM.
19: Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry.
20: Magia Radia.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM.
22: Vox FM Gorzów.
23: Nie żyje motoparalotniarz, który spadł do Wisły. Koniec akcji ratunkowej na rzece koło Grudziądza. Stan 5-letniej dziewczynki jest ciężki. Dziecko koło Tarnowa runęła wiata samochodowa. Po Rumunii czas na Bośnię i Hercegowinę. Polscy piłkarze z kolejnym rywalem zmierzą się w poniedziałek. Minęła 16. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Tragiczny finał akcji na Wiśle koło Grudziądza. Motoparalotniarz wpadł do rzeki na wysokości mostu autostradowego w Rozgartach. Strażacy odnaleźli go kilkaset metrów dalej i wyciągnęli z wody.
24: Zgłaszającym okazał się drugi paralotniarz, który leciał drugą paralotnią i wylądował na brzegu. Z racji tego, że odbywało się to w nurcie Wisły, więc ten poszkodowany mężczyzna wraz z tą motoparalotnią w wodzie przemieszczał się w dół rzeki. Zaplątał wplątany w linki. Konieczne było wyplątanie go. Był nieprzytomny, bez funkcji życiowych.
23: Mówi Paweł Korgol z Grudziąckiej Straży Pożarnej. Poszkodowany 59-latek zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności wypadku zbadają teraz odpowiednie służby. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku koło Tarnowa w Woli Rzędzińskiej. W trakcie remontu poluzowana bela drewnianej wiaty spadła na 5-letnią dziewczynkę.
1: Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala przez naziemny zespół ratownictwa medycznego.
23: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Dziewczynka była w stanie ciężkim, zagrażającym życiom. Na miejscu lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Działka ogrodzona, monitoring założony, ratownicy eksmitowani. Komornik zakończył pracę na terenie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad jeziorem Śniardwy. Teren przejęła gmina Pisz. Moprowcy podkreślają jednak, że nie kończą działalności i nadal będą ratować na największym jeziorze w Polsce. Problem w tym, że stracili bazę, która pozwalała im błyskawicznie docierać do wypadków, zaznacza Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
2: Dzięki wspomnieniu umyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek, w którym ratownicy mogą pędzać dyżury. Oczywiście warunki są dużo gorsze, ale myślę, że jakiś czas jeszcze uda nam się pociągnąć.
23: Na Mazurach oprócz ratowników wodnych stacjonujących nad Śniardwami działa również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą główną w Giżycku. Widoczność spadnie do 200 metrów. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w 9 województwach. Alert nie obejmuje Warszawy, Łodzi i Opola oraz południowo-wschodniej części kraju. Zacznie obowiązywać o 22 i potrwa do jutra do godziny 10.
14: Sport w wiadomościach Vox FM.
23: Rozgromili Rumunię, teraz muszą udowodnić dobrą formę w Bośni i Hercegowinie. Polscy piłkarze jeszcze dzisiaj wylecą do Sarajewa, a w poniedziałek zagrają ostatni z 4 meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu. Jakie są nastroje w naszej kadrze? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie i wraca do USA. Po tym jak wczoraj ustrzelił hat-tricka, nieobecność lewego będzie dużym osłabieniem dla biało-czerwonych, których czeka mecz na bardzo trudnym terenie.
19: Myślę, że będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali. Ale no, będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren.
3: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. To będzie też spotkanie, w którym nasi zawodnicy oraz selekcjoner będą chcieli udowodnić, że wysoka wygrana z Rumunią nie była przypadkowa.
23: Biało-czerwoni w swojej grupie Ligi Narodów zajmują trzecie miejsce. Wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali u siebie bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. I sprawdzamy, jaka będzie dzisiaj w nocy. Chmur więcej jedynie na północnym zachodzie i północy. Tam też delikatnie może pokropić. Dojdą mgły, o których przed chwilą słyszeliście. Na termometrach od 3 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum do 12 na północnym zachodzie. Wiatr słaby. A jutro piękna niedziela, jak dzisiaj sobota. Będzie od 16 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 22. Na południu wiatru raczej nie uświadczycie.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w celu.

0: zniżka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
1: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3x2 i Wyszyńskiego 106x2. Więcej na yasumi.pl.
2: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
3: A może lepiej w większym gronie?
2: To też do Il Pavone.
3: A jak na plotki tylko z dziewczynami?
2: Il Pavone.
3: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
2: Il Pavone.
3: A biznesowo z kontrahentami?
2: Il Pavone. Na każdą okazję.
4: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Reklama.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy
1: w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Reklama.
9: Vox FM.
8: Gorzów.
10: Do góry nogami, czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani, pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
11: Halo, jesteśmy?
12: Halo, witamy, dobry wieczór.
13: Halo, tu Londyn?
12: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
11: Właśnie, jest Lądek Zdrój.
13: Cholipcia, czemu pan nie mówi, że chodzi o za granicę?
12: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
11: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
13: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
12: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
11: Sebastian Górny.
12: No.
11: Dzisiaj będzie...
12: Jezus Maria, już się boję.
13: Ale zobacz, jaka powaga u Sebastiana.
11: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
13: Żarty się skończyły.
12: Obstawiamy z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
11: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was zszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
13: Tak.
12: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
13: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
12: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
13: Tak, pozytywnie. Jak?
12: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
11: Co zjadać na śniadanie?
12: No właśnie.
13: Kanapeczki.
12: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
13: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek kiszonowy.
11: Ogórek kiszony.
13: Ma moc. Witaminę C.
11: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
13: No nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale...
11: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
12: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
13: Ale
12: skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
13: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi, mężczyźni. Dobrze. Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison, strzelasz, ale nie polityka, proszę cię.
12: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc obstawiam...
11: Przedwczoraj była polityka.
12: Tam to tylko, żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
11: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
12: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
11: Czyli polityka obstawiasz?
12: Tak obstawiam, no.
11: Sprawdzę w notatkach. No nie, nie, nie, nie, to... nie tym razem. Nie, nie tym razem, ale, ale było blisko, było blisko. Karolina.
12: Karolina.
13: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
12: Ale
13: Seba.
12: Bikini reality, reality show, czy...
13: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
12: Miszmasz, okej. Okay.
13: Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
11: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
13: No tak obstawiam, no tak obstawiam.
11: Ale
13: żeby trochę
11: tak,
13: inaczej
11: tak,
13: było.
11: Czy nie?
13: Tak,
11: czy
13: tak,
11: nie?
13: To, tak.
12: Ja mam...
13: Zdecydowanie ostatecznie
11: moment,
13: tak.
11: Moment, sprawdzę tylko.
12: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł?
11: To jest na jutro zapisane w notatkach.
12: Okej, okay,
11: dobra. Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
12: Wielka.
11: Wielka gra. No,
13: wielka gra. No. Czy terenowa?
11: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach.
12: Tak,
11: wideo.
12: Tak.
11: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć grę.
12: Bo możemy.
11: Kto nam zabroni?
12: Tak. Poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
11: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
13: Monopoly?
11: Monopoly, właśnie.
13: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
11: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki Monopoly. Nowy Jork może mieć taki Monopoly, Paryż może mieć taki Monopoly. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
13: Z krwi i kości gorzowską.
11: Z krwi i kości, tak.
12: No to teraz...
11: Do samego korzenia, żeby była gorzowska.
12: Musimy ustalić, czy ma to być...
13: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś
11: nie,
13: w Gorzowie
11: nie,
13: się
11: no
13: dzieje?
11: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
13: Okay.
11: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
12: Ale żeby nie było to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
11: Nie, oczywiście, że nie. 60%.
12: 60%, tak,
11: no dla was podpowiedź.
13: Tylko o zyskach od razu, tylko o zyskach.
12: No. Zawarcie.
11: Karolina, to są grube miliony takie gry.
13: No ale jeszcze
11: jest
13: pomysł niezmaterializowany. O co ma w nim chodzić? A to już kaseczkę dzielicie.
11: Najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak? Bo
12: przede wszystkim rodzaj. Czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz. Duży. Nawet bym powiedział bardzo duży.
11: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mhm. Od razu, no
13: biedne
11: nie?
13: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary.
12: Karolina,
13: jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny.
12: Ale...
13: Bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową,
11: to ten ogórek.
13: Gdzie trzeba na przykład znaleźć tak, przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
11: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
13: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
11: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna. Przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
12: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
11: Co najmniej.
13: Oho, i jeszcze raz.
12: Ale tak na serio.
11: Albo uprawia farmę.
13: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mi z kimś pomyliłeś, Harisek.
12: Nie.
13: Ja i telefon gry, oj. Powiem ci, że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
12: Taka... Ale poczekaj, czy ty w jakieś gry na komórce grałaś?
13: Mam jedną grę.
12: No.
13: Jedną, w którą gram. Jestem na 1000 którymś poziomie.
12: Wąż.
13: Nie wąż.
12: Saper.
13: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć
12: Możesz.
13: Nazwę. Fiency.
11: Co to jest?
12: Co ma? Fięcy?
13: Nie fręcy, tylko fięcy.
11: Na czym to polega?
13: No, trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość. Ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
11: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
13: Ale nie gram
11: spędzasz.
13: W pracy. Nie gram w pracy.
11: Tak, oczywiście.
12: Kto to widzi?
11: Oczywiście.
13: Wiecie dobrze.
11: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
12: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
13: Tak.
12: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
11: Na telefonie się nagra,
12: że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
13: Wywiązuje się z obowiązków.
11: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
13: Tak.
11: No bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz, ty z grami.
12: No ja tak.
13: Pyka pewnie kilka
11: razy. Od czasu do czasu,
12: tak.
11: No, to dobrze, czyli...
12: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
13: Czyli byłeś maniakiem.
12: Byłem maniakiem.
11: Sapera.
12: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA,
13: o kurczę,
12: Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
11: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
12: Widać.
13: E-sportowiec, jak to mówią.
12: No, ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
11: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
12: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
13: jaki pewniak?
12: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza i też zawsze był najlepszy z Polaków. Więc już 2-0.
13: No to rzucaj wyzwanie.
12: No, ale na razie na takie wyzwanie mam 50% szansę powodzenia, bo ja chcę, a Lewandowski nie chce.
11: A selekcjoner probierz wie? Zna twoje dokonania?
12: Nie wie.
11: Bo on podobno obserwował 150 zawodników. Zastanawiam się, czy tego twojego awatara też.
12: Raczej nie, bo on tam podobno tak ćwierkają wróbelki i on nie jest za bardzo zorientowany w tym cyfrowym świecie. On jest raczej taki dębowy.
11: No, ale przecież ma cały sztab.
12: No ma sztab, ale sztab też jest dębowy. Mocny, taki już przedestylowany, bym powiedział.
11: Mariusz, szczerze, dzwonił?
12: No nie dzwonił. Chociaż wczoraj rzeczywiście mam jedno połączenie nieodebrane z numeru warszawskiego, może on.
13: Dawaj, dzwoń teraz.
11: Ja bym oddzwonił,
13: no
11: bo
13: jasne.
11: To nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
13: No, szansa jedna na milion.
12: Powiem ci, dobrze, ja oddzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślimy.
11: I słusznie.
13: To się okaże.
11: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy i to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
12: Sama się nie zrobi.
11: Tak.
12: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie. Ja bym może proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
11: I żeby można było się strzelać.
13: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięciem mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej, ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to
11: jest
13: może...
11: Kas. No ale o to chodzi, Karolina. To przecież może zrobić... nam zawsze o to chodzi, o kasę.
13: No ale dobrze, ale możemy połączyć. Zrobić tak
11: ale
13: właśnie.
11: Ale dzięki temu będziemy promować miasto na całym
13: żeby
11: świecie.
13: Żeby zrobić, można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam do, na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
11: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy robili, organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy będą ci gracze, ci fani,
12: zjeżdżali
11: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
12: O, świetnie.
11: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzi, no nie? A to nie może być tak.
13: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
11: Kilka lokacji właśnie musi być. Gdzie
13: ale
11: będzie...
13: robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania, no czy bardziej...
12: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
11: Myślę, że możemy właśnie połączyć kilka gatunków i to będzie... Zatrybi, tak? Bo wszyscy robią albo strategię, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
12: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z, no nie wiem, z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
11: Ale bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
12: No
11: że
12: tak.
11: Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
12: a potem
11: właśnie...
12: O dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
11: Proce sobie znajdzie, a potem
12: albo
11: pistolet na piłeczki. Tak trzeba zrobić.
12: To może pistolet na kauczuki, okej? Okay? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
11: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
12: Wyobraź.
11: Więc nam to nie przeszkadza.
12: Dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
11: Dobrze, pasuje? Ale kto bohaterem? Kto bohaterem?
13: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą, jakby właśnie.
12: Co się
13: w ogóle dzieje? Okej, okay, no wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną,
12: no to...
13: uciekło mi słowo a propos broni, ale... I tak dalej, czy w ubiorze,
11: broń,
13: czy w maskowaniu.
11: I tak dalej. Jest najlepsza.
12: To może
13: ale
12: tak.
13: O co w tym wszystkim chodzi?
12: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
11: Dobre.
13: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i
12: tak.
13: Wszystkich wysiłdem?
12: Tak, albo w jakiejś siedzibie służb miejskich, prawda? Mundurowych albo niekoniecznie, to już do ustalenia. Komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
11: Ale muszą być też zombie.
12: Tak, no bo te kable będą wisieć, no.
13: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli system przyjmuje wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotów,
12: no
13: chociaż,
12: możemy
13: no nie wiem,
11: jak
13: uważacie, że robot musi
11: robotów,
13: być.
11: Ojej!
12: No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
13: Tak, bo są elektryczne.
12: Bo
13: no,
12: są
13: to prawda.
12: Elektryczne.
13: Nie
12: tak?
13: Wszystkie, ale jest część.
12: Tak.
11: Ale w naszej grze możemy zrobić, że Gorzów jest zeroemisyjny.
12: Ale my jesteśmy zeroemisyjni.
11: Już prawie.
12: Aha.
11: Już jest blisko.
12: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdujący się w magistracie.
11: O! Dzięki temu zdobędzie rękę królewne i fotel w magistracie.
13: Faktycznie miszmasz.
12: Prezydenta.
13: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
12: Może być.
13: Żeby troszkę tak wynieść na szczyty.
11: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
12: tak
11: piętro...
12: Każde nowe zagrożenie.
13: O,
11: przy
13: właśnie.
11: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. O. To będzie dobre, tylko trzeba teraz...
12: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
11: Demon, żeby go...
13: Ale jak czarną magię? Przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim. To jaka tu magia znowu?
9: Gatunki możemy, są labilne. Możemy,
13: ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
12: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
13: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
12: No, ale czasami...
11: Gdzie? W Harrym Potterze?
13: No pewnie.
11: Gdzie tam jest logika?
13: A sobie oglądałeś wszystkie części?
11: Oczywiście.
13: No, no to jest. Panem. To jak możesz nie wiedzieć? To jak możesz nie wiedzieć?
12: No, ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
13: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
11: Grupa robocza. Drużyna.
13: Drużyna, właśnie. Drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce, może możemy coś nad tym pomyśleć.
12: I supermoce z naszej playlisty tutaj antenowej.
13: Na przykład.
12: W tle. Świetnie, załatwiam.
11: Byłaby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
12: Tak.
11: I siatkarskiego.
12: Mhm. To już pięć, tak?
11: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
12: No a...
13: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
12: No tak. Drużyna Voxa.
13: Drużyna Voxa.
12: No. Pasuje? Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko, pod logo stacji i wszystko się...
13: Ale możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki nazwy, na przykład V jako na przykład Victory, O jako... Ojej. Nie wiem, czy pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
12: No, a widzisz.
13: Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba było pomyśleć, to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
11: Ale to możemy
13: wyrażenia.
11: Zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
12: No, my na pewno nie, bo
11: gracze i tak nie potrafią czytać.
12: No, tak.
11: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
13: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś najpierw, na tym szczycie
12: najpierw
13: chyba...
12: Najpierw filmowo musimy zacząć.
13: Tak, na tym
11: tak, to musi być.
13: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i...
12: Nie,
13: takim głosem.
12: Ja to widzę w taki sposób. Jest piątek, godzina 19:42, powiedzmy, tak?
11: A ja bym zrobił 14:55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
13: A czemu piątek?
12: O, może być.
13: Środa na przykład.
12: Nie,
11: przed weekendem. Przed weekendem. Wtedy, wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
12: Wycieczka na zawarcie.
11: No.
13: No dobra, za 5:03, tak, bo
12: za
13: do 15.
12: Trzecia,
11: może być nawet prezydent miasta.
13: A może zróbmy tak 14:45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest, pracowników i nikogo nie ma.
11: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
13: To tak 14:45 bym obstawiał.
12: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
11: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
13: No wszystko jest połączone,
11: prawda?
13: Bo to
11: trzeba przejść jeszcze, tak? Jakąś ścieżkę, żebyśmy
13: dokładnie
11: w tej grze pokazali piękny Gorzów.
12: Tak.
11: Bo jak ty
12: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne,
11: rozkopane,
13: nie do przejścia. Są
11: tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
12: Tak, i trzeba będzie iść dookoła. Albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy piaski z powrotem, albo przez most lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
11: A zawarcie to będzie taki azyl,
12: tak,
11: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
12: Znakomite.
13: Boże. Strasznie jesteście pod tym względem.
12: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
11: Znakomicie nam to pasuje.
12: Mhm. Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy. Na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
11: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje,
13: no,
11: że... kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to była ten demon.
13: Wirus!
11: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
12: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
11: Tak, tak.
12: Zobacz. Mhm, albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
11: O. Albo darmowe kepsy.
12: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
13: A kto nie lubi? Kto nie lubi, no?
11: Albo bułka z pieczarki. O, bułka z pieczarkami.
13: Tak, bo to gorzowsko.
11: Bardziej gorzowsko będzie. No to na to to każdy by się połasił.
12: Więc znakomite.
11: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie.
12: Mm-hmm.
11: I się zaczyna, tak?
13: No i prezydent podnosi larum.
11: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
13: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
12: Ale dlaczego urzędnik? No dajmy szansę.
11: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
12: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
11: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
13: Ale zombie, ale przepraszam was.
11: Twardsze, to by takie stopniowalne.
12: Bossy, tak?
11: Tak,
12: bossy.
11: Tak. No bo oni są tacy, wiesz.
12: Przekonałeś mnie.
11: Bardziej umięśnieni i wysportowani. Mhm.
13: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną
12: znikąd,
13: zainfekowani?
12: Tak,
13: czym?
12: Jak? Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
11: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych. Ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, nasz awatar. No bo nie w urzędzie, tak? Do urzędu to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
12: To będzie etap pierwszy.
11: Tak, tak.
12: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
11: Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
12: Może być.
11: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma. Nie ma. I będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
12: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie. Autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
11: Mój Boże! To już się zaczęło przecież.
12: Tak.
11: To już się zaczęło na PKP Polregio.
12: Widzisz?
11: Widzisz? Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
12: Masz telefon?
11: Karolina na pewno ma.
13: tak, mam. Znowu pyka.
12: Tak,
13: cały czas.
12: Nie pykaj, tylko dzwoń do. Dzwoń po prostu.
13: Dryn.
11: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
13: Powiem wam, że no okej, Witnica, dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
12: Ale nie, nic, zero elektryczności.
13: No właśnie, bo
12: zero.
13: Myślę,
12: sztuczna,
13: że na przykład gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc, wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
12: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km. I w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
11: Bardzo dobrze. To mi się podoba, bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy.
13: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane i się dozbroić?
12: Ale musimy edukować społeczeństwo.
13: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
12: No nie, ale no. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
13: Ale siła własnych mięśni jest najważniejsza.
12: No jest.
13: A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się, będzie czekał na zbawienie. A tu jest
12: no to wtedy można
13: koncepcja. To jest rolka i drogę.
11: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić, tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł...
12: Inicjację.
11: Inicjację, takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
12: Tak, tak.
11: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
12: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
11: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą i patrzy, a tu rozwalona...
12: Styrta.
13: Altana śmieciowa.
11: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Mhm. Bo tam wiadomo, no, ona też była elektryczna i
13: siadła.
11: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali,
12: wysypało się wszystko
11: stali
12: na
11: się
12: drogę.
11: Zombie i teraz on musi tutaj posortować.
12: Tak.
13: No ale to tak, no bardzo cenna uwaga, ale czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będziesz sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne
12: chcesz
13: blokowała?
12: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
11: Karolina!
13: Strata czasu.
12: Od tej strony cię nie znałem.
13: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć
12: no, ale
13: miasto,
12: wiesz,
13: magistrat
12: i inne. Ile to będzie sortowania śmieci, jak
13: no
12: już
13: właśnie, przy okazji
12: magistrat.
13: Będzie można się uczyć, nie?
12: To zalatuje...
13: Wejdzie w głowę.
12: To zalatuje jakimś, nie wiem, złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
13: No nie od razu po kolei, ale kiedy
12: już
13: się zakończy akcja i będzie
12: Karolina.
13: Odzyskanie.
11: Ale
13: tak?
11: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
12: Skarby.
11: Artefakty, które potem mu pomogą.
12: Tak.
11: No, baterie na przykład.
12: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. 2-1 zawarcie.
11: Niestety, Karolina...
13: Nie jesteście sprawiedliwi, nie fair.
11: Jesteśmy bardzo sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
12: No, nic na to nie poradzimy.
13: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
12: No dobra, zgadzamy się, tak?
13: Nie.
12: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
11: Ja się zgadzam z tobą.
12: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
11: tak,
12: dzisiaj, czy nie?
11: Już w Gorzowie jesteśmy.
12: Okej.
11: Okay. Już jesteśmy w Gorzowie.
13: Dojechał, posegregował, zdobył
12: Wieprzyce na dzień
13: energię.
12: Dobry.
11: Tak.
12: To jest
11: Gorzów chyba, tak?
12: Tak.
11: Przypomnij mi, to
12: tak,
11: bo tam
12: Wieprzyce,
11: dawno
13: tak,
11: nie
13: tak zapomniałam,
11: byłem.
13: Że Seba tylko zawarcie znam.
12: No do Śródmieścia, do nas, do Widzowa.
11: A po co więcej?
12: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
11: Tam jest azyl w naszej grze.
13: No cóż.
11: I w życiu. Bo gra jak
13: każdy
11: życie.
13: Ma swój azyl. Dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli już przejście do...
12: Wieprzyce.
13: A, w Wieprzyce jesteśmy. Mhm. Mhm. No ale co, z Wieprzyc
12: misją,
13: do urzędu.
12: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
11: tramwaje
12: MZK.
11: Tramwaje, żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa,
12: tak.
11: Tramwaj. A bez, tramwaje bez, znaczy Gorzów bez tramwajów, no to jak każde
12: to
11: inne
12: tak jak
11: miasto.
12: Tramwaj bez Gorzowa. Masz,
11: dokładnie.
12: Masz rację.
11: Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
12: Mhm. To jest punkt numer 1 i autobusy.
11: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
12: z komunikacji miejskiej.
11: Tak, bo
12: no to
11: jest
12: już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
13: Ja bym tak poszła, no bo okej, okay, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami, ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje, by wiecie, Transformers i się przeistoczyły w jakieś takie maszyny.
11: Genialne!
12: Fantastyczny pomysł. Karolina.
13: Dziękuję bardzo.
10: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
13: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... Właśnie, nie wiem co dokładnie, ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu Przysikorskiego, żeby tam
11: dobrze,
13: móc...
11: Dobrze, dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
12: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
11: Czy przyjeżdżamy obok dworca PKP?
13: Suniemy prosto.
12: Suniemy prosto.
11: Czyli chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
12: A dziwicie
11: to? Jestem trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
13: No tak, tylko prezydent ma kadencję pięcioletnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
12: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież, patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
11: Tak, tak, no.
13: Tylko, że to
11: ten
13: nie jest pozytywne,
11: to jeszcze,
13: przyjemne.
11: Jeszcze
12: dlaczego nie?
11: Prezydent.
13: No gdzie?
12: Nie jest przyjemne?
13: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopanych gorzów, muldy i te inne tam nierówności.
12: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
13: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
12: No ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas, że cała ulica
13: to, żeby
12: żyje.
13: Nie było problemów, to dopiero by było super.
12: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
11: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
12: No właśnie.
11: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
12: A my w tym widzimy życie, po prostu.
13: Oj, życie, drogą. Jakbyś tak nóżkę powichnął na tym pływającej płycie, to byś dopiero życie miał.
12: Ubezpieczyciel by się nie wypłacił.
11: No dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry, bo ja tu naprawdę jestem cały w nerwach. Tak mi ręce chodzą.
13: Chyba może ciśnienie zmierzymy.
11: Nie, lepiej nie. To nie... Mogłoby się okazać, że jestem jakimś okazem czegoś i zaraz by chcieli zrobić jakieś badania. Jesteśmy w tym tramwaju.
13: Zmierzamy do magistratu.
11: Prosto, tak?
13: Si.
11: Po drodze, przypominam, jest zbułka z pieczarkami. Czyli budka i to musi być jakiś

0: jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
1: O, Karolina.
2: Każdy twój pomysł jak złoto.
1: Jak złoto, ja to widzę.
2: Czyli ja jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
1: Innymi słowy, ozdrowieńców.
2: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę.
1: Jeden kęs wystarczy.
0: I wraca.
2: Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
1: O, widzisz.
0: Też dobry pomysł.
1: A to tak trzeba, czyli... tak, do urzędu?
2: Oczywiście.
1: Z bułeczką, z pieczarkami.
2: Tak? To nie, w ogóle nie ma co podchodzić. Ma, to...
1: czyli czemu ty mi dopiero o tym mówisz dzisiaj?
2: Czyli jakoś ten... nie złożyło się.
1: No, jak zwykle.
0: Urzędnicze sprawy kiedy indziej do załatwienia, a
1: ale przy okazji możemy pozdrowić, nie?
0: Jak najbardziej. Ale a propos naszego bohatera, no to musi ten, no mieć trochę tych bułek, więc jakiś tam zasób musi być przygotowany. Mm-hmm. Na przykład miał gdzieś tam być wykorzystany, no a wiadomo, zaszła taka sytuacja, nie inna. Armagedon, więc takie na przykład jakieś, nie wiem ile tych bułeczek się przyda, no żeby było ich kilkadziesiąt i kto no zabiera to ze sobą i jazda.
2: No tak, ma taki specjalny plecak jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
0: O, no to super.
1: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda?
2: To można, każda dobra gra powinna takie zabierać. Tak.
1: Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O, żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo,
0: jasne, bo w rzeczywistości
1: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
2: Prawda.
1: No, to co, pieczarkarnię stawiamy?
2: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
0: Baterie trzeba mieć do działania.
1: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay, zacienienie też, tereny też się znajdą.
2: Ale ty widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
1: Jestem.
2: Masz coś tam na boku?
1: Nie, na boku nie mam.
2: Na pewno.
1: Mam tylko na wprost
0: siebie. A przed
1: sobą?
2: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
1: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie widzę grzyby. Nie?
2: Nie wiem, jak
0: dobrze, ja się za bardziej z boku, żeby nie było.
2: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
1: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także jesteś na dobrej...
2: Tutaj jestem.
1: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
2: Właśnie. Myślę, że mamy tą... Jesteśmy obok bułki... Kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami... I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu, ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić, bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
1: Tak, jest katedra po drodze.
0: Właśnie, i tutaj może być zadanie, znajdź wskazówki do zegara.
1: To chciałem właśnie powiedzieć, słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
2: Czy to nie za trudne?
1: No ale...
2: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
1: Tak.
2: No, bo...
0: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
2: Nie wiem.
0: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
2: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
1: No to...
2: Gdzie te wskazówki mogą być?
1: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku, i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
2: Widzieliście ostatnio schody donikąd?
1: Ostatnio?
2: Idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą.
0: Tak, zarośnięte poparki.
2: No tak. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
1: No, zrobi się.
2: Bierzemy i wklejamy w grę.
1: Tak.
2: Idealna miejscówka.
1: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła miasta.
2: Ten gra musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie dosiadał do 20-minutowej gry.
1: No właśnie, właśnie. Zgadza się.
0: No dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia i co? I wtedy do... Już do celu, w sensie
1: no
0: pierwszego?
1: Właśnie się zastanawiam, czy...
2: Najpierw trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam spotkać kogoś, kto

0: może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
1: Tak jest,
2: może,
1: o, właśnie.
2: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
0: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie? No. I byłem.
1: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
2: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
0: i
2: jest.
0: Będzie czekaj, grał, tak będzie jest. Grał, tak, a ty właśnie. Musisz odgadnąć, co on gra.
2: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie, rzeczywiście. I po bułeczce. I po bułeczce z pieczarkami.
1: No i wtedy uzyskuję cenne informacje tak. do wykorzystania tak w pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat Przysikorskiego. Mhm. No dobra.
2: Pasuje.
1: I teraz co tam będzie się działo no. już w naszym pięknym ratuszu?
2: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim, tak? czy nie? Nie
1: wiem. W Lwówskim Urzędzie Wojewódzkim.
2: Wróć.
1: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
0: Ustaliliśmy tak, że to właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro. Mhm.
2: I to
0: bez windy.
2: Bez windy i schody zawalone, no to może po okna.
0: I na każdym poziomie mały final boss.
2: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wyświetlać.
0: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
2: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
1: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
2: Z bułeczkami.
1: Z pieczarkami. Pieczarka. Cebulką.
2: Zgadza się.
1: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim? No co tam trzeba będzie zrobić?
2: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
0: Ochroniarz zombie.
2: Ochroniarz.
1: No i wręczamy mu bułeczkę.
2: Tak.
1: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
0: tak,
1: my go
0: tak,
1: tam...
0: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
1: No właśnie, trzeba się tego wysilić.
0: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
2: dwie taki... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
0: Tak, taki prawie...
2: rozbiegany wzrok.
0: Człowiek, tylko że lekko już taki naczarpnięty zębem czasu, nie?
1: Taki w delirce.
0: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
1: Mhm. Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
0: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
1: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
2: I to właśnie w nas widzą tę bułeczkę z pieczarkami.
0: Tak, a my mamy tę bułeczkę.
2: Bułeczkę z pieczarkami.
0: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
1: tak.
0: to wtedy to może być łatwiejsze.
1: Obskoczymy.
0: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
2: Oczywiście.
0: Bułką, tak.
1: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
0: Trzeba uwolnić Udajemy prezydenta.
1: Się. Tak. W gabinecie u siebie,
2: tylko
1: czy gdzieś
2: prezydent
1: indziej?
2: Ma klucz.
1: Czy już poszedł do schronu.
2: To my mamy jakieś
0: A to trzeba
2: schrony?
0: Będzie go znaleźć.
1: Tak.
0: Trzeba będzie go znaleźć. No to nie możemy tak, no nie? Trzeba
1: no
0: będzie
1: tak,
0: szukać.
1: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie. I szukaj graczu schronu. Gdzie
0: może,
1: to jest?
0: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem. Mhm. Demon sztucznej inteligencji.
1: Dokładnie.
0: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale
1: kolejne
0: strażnicy. Strażnicy miejsce zombie, czyli takie pakery.
2: Pakery? A czy kolor
1: czyli
2: munduru też się
1: mięśni?
2: Zmieni, czy nie?
0: Nie, no mundury
1: oni nie.
0: Nie
1: będą mieli mundur.
0: Tylko będą takie poszarpane.
1: Wystrzępione, no jak?
2: A wystrzępione?
1: A jak?
2: Jezus Maria. Strach zaparkować już w ogóle.
0: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
2: Okej, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
0: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
2: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. Nie, o grze mówimy. O grze mówimy.
0: Cały czas tylko mówimy o grze. A jak no już także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców,
2: natomiast
0: że warto korzystać z MZK.
2: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
1: Totalnie.
0: Jak najbardziej. Będziemy się tego trzymać. Nawet w sądzie trzymać.
1: Kurczowo.
2: No dobra, no i co z tym prezydentem?
1: Trzeba go znaleźć.
0: Trzeba go odbić.
2: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
1: I go tam nie ma.
2: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki, taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
1: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
2: No tak, no ale to...
1: Wzruszenie.
2: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
1: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
2: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
1: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent.
2: Zdanie.
1: Ale prezydent zdążył napisać list?
2: Tak, tak nagle była.
0: To to jest w końcu prezydent.
1: Awaria,
0: tak.
1: I larum, i wiecie,
2: tak.
1: Całe systemy zaczęły się zawieszać,
0: przyjęcie. Bo prezydent
1: przez...
0: nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich no sytuacjach.
2: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować, po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasto.
1: Nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
2: No, nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będzie.
1: Na wieki wieków!
2: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
0: Ale jeszcze trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego.
1: Bo
0: on zawsze stoi jak taki Cerber i chroni urzędnika
2: przed
0: ludźmi.
2: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. Przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
0: Oczywiście
1: dając mu bułeczkę.
0: Zombie, ale tak potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
2: A czy
0: wtedy
2: w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy? O trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
0: No, cały. Na tym polega nasz quest, że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
2: Aż 500 mamy?
0: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu miejskich czy innych instytucji, bo to by było kilka tysięcy. No ale to już chyba aż tak otwartej gry chyba nie zrobimy.
2: Nie?
0: Przynajmniej na razie.
1: No dobra. Inna, to
0: pierwsza
1: edycja.
0: Część
1: to
0: będzie jeszcze tak troszkę skromniej.
2: To takie rzeczy w sequelu.
0: Tak, tak.
2: Inneko, PWiK. No,
1: Słowianka.
2: O Jezus Maria.
1: Jest tego, panie.
2: Ile tutaj opcji niewykorzystanych?
0: Słowianka, basen pełen rekinów zombie.
2: O.
1: I obok hala pełna wilkołaków na przykład.
2: Tak, rzecz dzieje się zimą i wilkołaki trenują na łyżwach.
1: Na lodowisku. Bo w hali nie.
2: Nie, w hali nie.
1: W hali mogą pograć. W kosza.
2: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
1: Albo kangurki.
0: Też zombie.
1: Ta jest. Słuchajcie, no dobra, idziemy po prezydenta.
2: Idziemy. Panie prezydencie.
1: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
2: Idziemy.
1: Nadchodzimy.
2: Idziemy po pana.
0: No, ale proszę się nie bać.
1: To w grze.
2: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
0: I z bułką, z pieczarkami.
1: Z otwartym sercem.
2: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów? Nie sądzę.
0: O, pytałeś się, kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia schowały.
2: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy tę postać?
0: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste, wypełnione w dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
1: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
2: Okej, czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
0: Basen z piraniami zombie.
2: Tak. Plus w tych chaszczach, w tych okopach węże.
0: Zombie.
1: Nie, to już troszkę
2: Karolina
1: troszkę
2: się łapie za głowę.
1: Wszędzie zombie, wszędzie.
2: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
1: No może jakieś wampirki.
2: Wampirki,
1: już nie idźmy. Pojedźmy szerzej gatunkowo.
0: To będzie w drugiej części.
2: Tak. Sequel.
0: Nie możemy tak od razu się wypstykać.
1: Okej, czyli wszyscy
0: to i tak będzie
1: zombiaki.
0: Kosztowało grube miliony.
1: Okej.
2: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarki. Nie masz. To się wytnie. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
0: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
2: Do naszej bandy.
0: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo, razem z rzecznikiem prasowym.
1: Tak jest. I teraz musimy dotrzeć do źródła.
2: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji tak jest na ostatnim 48 piętrze.
1: Luwu przy Jagiellończyka 10.
3: Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: dimineața. Dă seama codul. Ina, dobrý večer. Tak, mixul e dla vas. DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM. Gorzów. Do góry nogami.
19: Do góry nogami,
0: czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
20: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
21: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
20: Tak.
21: Pamiętam, że to była legenda.
20: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
21: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
20: Operatorzy go nienawidzą, nie?
21: Zobaczcie, jak zobaczymy.
20: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
21: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę. No. Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
20: Kurde, i ten, ja pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 megabajtów internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
14: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
21: Na stacjonarce, ja tylko na stacjonarce.
20: Bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie te 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
14: No
20: więc
14: tak.
20: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
21: Coraz mniej umiemy.
14: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
21: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
20: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
21: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej
14: pociągnąć. Kabel się zepsuje, jak będę słyszał nic.
21: No, ale...
20: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one do nas będą mówić.
21: Zobaczymy, czy tak nie będzie. Nie?
14: Masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
20: Tak.
21: No, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok.
20: Nie? No tak,
21: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
20: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo co tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
14: I tych wyników było mniej, nie?
20: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
21: Teraz 9 tysięcy na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
20: Ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
21: Jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
20: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
21: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
20: Tak.
21: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
20: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
21: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
20: Tak,
21: żeby
20: tak.
21: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował całym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest.
20: Dlatego my idziemy z duchem.
14: Awatar, tak? W tym kontekście.
20: Tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
21: Tak.
14: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty.
15: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie schemy się nie pojawiają, no bo już tak, są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini. Tak.
20: Przecież kurczę,
15: to się dzieje codziennie.
20: Tak.
14: Już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład coś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
20: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
15: Proszę wyregulować to odbiorniki.
14: Tak, ale no...
20: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
14: Żeby w końcu dostać tego pieniądze. No
20: tak.
14: Żeby tak będzie łatwiej. Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
20: No, już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
15: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No. To 10 w tym tygodniu.
20: Babcia miała rozmach, nie? Ale no, czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
15: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
20: O Jezu, stary. Wszystko.
14: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
20: Znaczy,
14: nie?
20: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
15: science
20: że...
15: Science fiction typowo.
20: Tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
15: Tak,
20: nie?
15: Nagle masz 10-15 lat i...
20: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja, nie? Jesteśmy zagrożeni.
15: Jesteśmy zgubieni.
20: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
15: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
20: No.
15: Dobra,
20: koniec. Szymona nie ma, więc...
15: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
20: Anjoua pewnie, nie? Ale tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
15: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
20: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
15: Okej. Okay. Terytorialnie.
20: To brzmi ciekawe. To drugie żartowałem.
15: Nie, no przecież.
20: Bo nie.
15: Okej, musicie się domyślić.
20: Relacja już dzisiaj odbyła się.
15: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
20: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
15: Tak,
20: tylko, że Gorzów
15: taki projekt roboczy franczyzowy. Paryż podobno.
20: Tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
15: Oui.
20: I to będzie, wiesz, na tych 7 górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
14: A są jakieś winniczki u nas, jakaś jedna jest, gdzieś ostatnio trafiłem.
15: Jakaś jedna winniczka.
14: Tak, no.
15: A są winniczki.
20: No to skończymy z nas winniczkę.
14: Wino gorzowskie normalnie.
15: Tak. No i ty
20: nazywa się Komandos.
15: Ach, wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajdźmy, bo naprawdę do skasuję.
20: No cóż.
15: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
20: Okej.
15: Remus Romulus. Takie.
14: Coś było.
15: Taka sytuacja.
20: A to jest Galia, tam gdzie ten.
15: Asterix i Obelix się dzieje. Tak, podbili.
20: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
15: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
20: Tak.
15: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skomplikujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
14: Cyfrowym nomadą,
15: mówię, tak, nie, właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
14: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
2: nie? I ale potem, switch, nie?
15: Karta pułapka, do rewersu.
14: No, właśnie myślałem. No tak to mniej więcej wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów. Rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy. No i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
15: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
14: Tak, tak.
2: No, kobiety trochę niepewne są, ale... Okay.
15: One są pewne, to my jesteśmy.
14: Tak.
15: Pośmialiby się.
2: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie. Tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy panie,
14: są, no.
15: Tak. Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
2: Pytanie na jakiej stronie, nie?
15: W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
2: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie przejście Humanzee. To jest taka hipotetyczna...
15: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
2: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
15: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
2: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
15: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
2: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
15: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
2: Na lotniskach też czasem
15: nie
2: pracują.
15: Nie? Co tak.
2: Generalnie jakby jest dla nich...
15: podpadnę.
2: Jest dla nich robota i jakby to też taki rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
15: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
2: No słuchaj, jakby, no.
15: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
2: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
15: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
2: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic z nim musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
15: I tym pozytywnym akcentem.
2: Jakby pies miał prowadzić konto w social media i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
15: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
14: Mógłby być dobrym influencerem też.
2: Tak.
15: Wiele psów w zasadzie jest. Tak, no przecież ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
14: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
15: No tak, i jakby ludzie
21: też. No,
20: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
21: A mój to robi bez smaczków.
20: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
21: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw, zazwyczaj.
20: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
21: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetą małp.
20: No, no, no. I planeta psów, nie?
21: Planeta psów.
20: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
21: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Te.
20: One też się już nie pamiętają.
21: Bardzo dobrze.
20: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie, biegnie, biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie, biegnie, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu,
21: jest
20: nie?
21: Jest już w innej galaktyce.
20: A agamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
21: Terrarium.
20: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
21: Czyli to jednak prawda.
20: Tak, zrzuca skórę jak...
21: Nie tylko Marcin w tamtym domu się je ognie.
20: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne, fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
21: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
20: No cóż.
21: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoje miny.
20: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
21: Ale ty też znikasz, tak?
20: Znaczy... U mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie? Więc...
21: To jest takie tradycyjne jojo, tak?
20: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziecie musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole. Co tam jeszcze było?
5: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
21: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
20: Tak,
21: to było... No to musimy to poruszyć.
20: To był Puszkin.
21: Przetap, tak.
5: Puszkin, no.
20: Puszkin, ja powiem wam...
21: O, to jest szkoła pół mem.
5: Tak. Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
20: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
5: Też tak może być.
20: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więź się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
21: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
20: Tak, tak, tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
21: No to
20: nie?
21: Jak amerykański high school trochę.
20: Tak, nie? tak, po tym względem tak.
5: Zawsze kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
21: Puszkin
5: dostępny.
21: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura.
5: No, tam też te derby zawsze. zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
21: W arenie już grali.
5: Na arenie, sorry. Tak, i ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
21: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Ja wszyscy w koszulkach,
5: to już za naszych czasów.
21: No, kiedyś
5: to było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane.
21: Tak, myślałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
20: Tak. Ja czekam, aż było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
21: Tylko kolejne 7 wzgórz.
20: Tak. Wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
21: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Tak. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
20: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać, chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, te pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
5: O Jezu, no te UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, można było się powymieniać doświadczeniami.
20: I czymś innym.
5: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
21: Import, eksport.
5: Tak.
20: No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
21: Jeden dla nas,
20: no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
5: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie.
21: I takie faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
5: tak.
21: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
20: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie? No,
21: największą.
20: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
21: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No, nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
20: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, po prostu tak
21: czysta
20: jest.
21: Czysta woda. Świetne.
20: Czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem.
21: No to jak... nie taka czysta znowu.
20: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tam razem się pojawiło.
5: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
20: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
5: Fajne Niemki? To się
21: okej, okay, zrobiło się kontrowersyjnie.
20: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
21: Bardzo fajnie.
20: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, albo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
21: Tak. To może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
20: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja. To jest po prostu genialny, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
5: No jasne, jestem oklepany tekstu, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
20: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
14: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
21: W te 5 metrów.
14: No to właśnie
20: 1000 km, właśnie chciałem powiedzieć, że
21: tak to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
14: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
21: Mocno nowe, tak, bodajże.
14: W ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata. Płaci się za
21: wejściówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
14: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
20: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
14: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już, to dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
20: Ja pierdzielę.
21: W ciągu ostatnich 20 lat.
20: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
14: Tak,
20: nie?
14: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić, nie?
20: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz, Max!
14: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
21: Jakoś tak robotycznie.
14: Tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
21: I klimatyczne, nie?
14: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
20: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
21: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
20: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
21: Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już to pomija.
20: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
14: No jasne.
20: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywało się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
14: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
21: Tak.
20: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
14: Fajne.
20: No i to jest niesamowicie potrzebne, nie?
14: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
21: Taki czerwony
14: guzik, taki gigantyczny guzik. Enter, który możesz całą rękę
20: nacisnąć. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
21: ale,
20: czuję.
21: Ale nie? tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
20: Generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
14: Na enterze wielkim, no.
20: Ja mogę
21: na się... Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
20: No, czasem na wciskaniu enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą ciskać enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
21: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
20: Se przeklikają pasjans. Po
21: prostu Neuralinka mają podpiętego.
20: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
21: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
20: No, taka pani grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
21: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
20: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłącza się do mózgu, nie jesz.
21: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
20: No, ale tak, tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
21: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
20: No
21: nie?
20: Tak,
21: i
20: tak.
21: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
20: No, to, dokładnie, nie?
21: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
20: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
21: Nie, to nie zawsze takie...
20: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
21: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby no, to jest moja teoria.
20: To jest premiera, okay.
21: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
20: Tak, tak.
21: Zawsze.
20: Tak.
21: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
20: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
21: Do militarnego Gorzy Wielkopolski, stolice Polski, wiadomo. Tak.
20: Dlatego, kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
21: Po prostu pik.
20: Tak.
21: Historyczny.
20: Ten mieszany i ten mieszany.
21: Za siódemkę obok letniej. No.
20: O Jezu, o kurde, kebab koletni za 7 zł.
4: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie. Nie?
21: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno. Tak.
20: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
4: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
21: Za siódemkę,
4: nie?
21: Tak.
4: No, niesamowita.
21: No tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a dawno też nie byłem.
4: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
21: No, to tam zaraz by była taka promocja. Ale to tam...
20: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
21: ale
20: to...
21: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
20: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
21: Więcej na rebranding by musiał wydać.
4: Tak.
20: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
21: Do trzeciego dnia, tak. A trzeciego dnia zmartwychwstał.
4: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
21: to
4: nie?
21: To była przepustka do nieba. Starway to heaven, dosłownie.
20: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
21: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
20: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
21: Co ty, 20 zł? Takie, o nie. Z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
20: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
21: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
20: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
4: Nie próbowałem, ale to ciekawa
21: koncepcja.
4: Ale
21: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby taki zbuntowany troszeczkę.
20: Taki megazon.
21: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
20: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
21: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
20: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
21: Oczywiście, bez tego bodu do nagle.
20: My za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
21: pierdzielimy. Co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
20: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie?
21: To jest klasa.
20: Gorzów został zdeklasowany.
21: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
20: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
21: na ziemi, po prostu.
20: Tak, bo to oprócz tego, że ludzie jak sobie patrzyli mi na twarz, zaczerwienią ramiona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, se pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki, to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda, no i wracam, no i tak myślałem, że se znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i se po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
14: O kurde.
20: A ja mówię, ale patrzę tak...
21: zrobiło się ciężko.
20: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. Okay. No i dobra, no tak

0: bo to mi robiło klimat.
1: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
1: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, się na stówka, dwóch
0: stubach, nie? To już można było przegryźć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te grajki grają.
2: No to bywa różnie.
0: No bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wysełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
2: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał czyściuteńko.
1: No, mamy tu specy akurat.
0: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście no. Super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł Disco Polo. Jak przyszedł Disco Polo, pałujcie, jakby zapadacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostać. Pozdrawiam.
2: Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
2: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landwehr Familia. Dzięki wielkie.
1: Yo, yo, yo.
2: I gość specjalny Mikołaj Churka. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.
2: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
1: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie. I na polskim. Jeszcze, nie, to tak, wiesz, troszkę zgrywa.
2: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. No, tak, następnym razem tak. Wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
4: Cześć.
2: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
4: No zgadza się.
2: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
4: Nie tylko.
2: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
4: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
2: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz nas trzą D, czyli dominantę?
4: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
5: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
2: No czyli, no to mamy
4: to
2: potencjał.
4: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie I. I pod literką D, i pod literką I, i pod literką P, jak pająk. I jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
2: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
5: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
2: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
4: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
2: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
4: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
5: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjny

0: Inne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
1: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
0: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to... Jaki tam jest pozytyw?
1: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tą historię.
0: Chciałeś życiową. Tam zamieszkać.
1: No nie, aż tak to nie, ale
2: tu wracamy
1: tam...
2: do tematu zarobków radiowych, ale to może
1: tam rozpoczęła. Tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Bo tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
0: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
1: Ja już nie pamiętam.
0: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię, może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że
1: może to
2: po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
0: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
1: Tak. Niektórzy myślą, że to Stargorzyła, to Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
0: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Albo właśnie. Na szczęście mu się udało.
1: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. Natomiast nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
0: No ale wracam, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
0: Krzywy, tak, na Monciaku.
1: Tak. Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
0: Ale Szymbark, a Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos, że dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
1: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami, prawda?
1: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: Tak.
1: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No
0: ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nie żyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
1: Michael Jackson.
0: Ta-dam. Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, to miał być początek miał być zapowiedzią tego, co powstanie na Zawarciu w przyszłości, że to, ta dzielnica miała zostać, stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, no, naprawdę, cytuję w tej chwili.
1: No i przecież tak się stało.
0: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyw?
1: Biedronka jest, no nie.
0: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest to jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te Zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistyczną... modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem jak siebie
0: czy
2: tam
0: ty
2: nazywacie.
0: Ty jakichś tak tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż
0: to,
2: ulicę
0: co
2: znam.
0: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
0: Natomiast ale co, taka ważka na przykład jakby powstała metalowa?
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znamy.
0: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
2: zapięcie
0: działa,
2: stadionu. Tak,
0: zapięcie
2: jako
0: dach na przykład. Mm-hmm.
2: Może w końcu...
1: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
0: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Hrabąż gdzie mógłby stanąć? Hrabąż gdzieś na Zakanalu.
2: To już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu. Mhm.
0: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person. Mhm. Chociaż już w sumie coraz więcej takich.
2: Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta, o tym był obrażenie Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
0: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
1: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
0: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
2: odcięcia.
0: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
0: Kastracji. Później został wywieziony.
1: No i stanął biedaczek.
0: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
1: A faktycznie, tam chyba
0: chciano
1: go ze złomowa.
0: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak Dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę, no ale prezydent Woźniak, powiedzmy z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: Codziennie po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Reklama.
14: 3, 2, 1 DJ Harris in the

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. DJ Mix rozkręca imprezę.
7: It's Friday then.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
0: Reklama. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
1: Reklama.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Good Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM. When you

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

Zapomnij przecież, każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł, do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie, jak ekipa dzwoni to idę. Proste, takie weekendy to lubię.